0: Zełenski rozmawiał z Tuskiem w Brukseli. Tematem były wspólne wyzwania. Dziecko w szpitalu w Krakowie. Dzik zaatakował kobietę prowadzącą wózek. Nietypowy pokaz mody w Katowicach. W raporcie Śląskie Przetworzenie.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Polsko-ukraińska rozmowa na szczycie w Brukseli. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował wieczorem o spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Jak przyznał, tematem rozmowy były wspólne wyzwania, które wynikają z agresji Rosji. Na nagraniu zamieszczonym przez Zełenskiego widać ciepłe przywitanie przy stole rozmów. Dialog odbywał się w języku angielskim.
2: Yes.
3: Oh, hi.
4: Good to see you.
3: Good to see you again.
2: And not one.
5: Thank you so much.
2: Dziękuję.
0: Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. To ma naprawdę duże znaczenie dla naszego regionu i całej Europy. A przypomnijmy, że ostatnie tygodnie to eskalacja sporu polsko-ukraińskiego wokół bohaterów UPA. Wybuchł pod koniec maja, po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał takie imię jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Decyzja wywołała falę krytyki w Polsce. Z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego pojawił się nawet temat odebrania ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego.
1: To jest raport.
0: Atak dzika w Krakowie. Wczoraj na osiedlu Kliny Zacisze zwierzę zaatakowało kobietę prowadzącą wózek z dzieckiem, w efekcie czego dziecko z niego wypadło i trafiło do szpitala. O szczegółach Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
6: Dziecko wypadło z tego wózka i uderzyło główką o podłoże. Dziewczynka teraz przechodzi badania. Wynika z naszych ustaleń, że nie zagraża jej życiu i zdrowiu niebezpieczeństwo. Podjęliśmy również kontakt z pogotowiem dla zwierząt dzikich oraz łownych, z kołem łowieckim.
0: A w odpowiedzi na zdarzenie na dziś zwołano posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego miasta Krakowa. Luksusowe samochody, jacht, nieruchomości i prawie 3 miliony złotych brutto dochodu w ciągu roku. Takie dane znalazły się w oświadczeniu majątkowym Michała Burczego, lekarza kierującego szpitalami w Grójcu i Nowym Mieście nad Pilicą. Więcej o tym Anna Badowska.
7: Z oświadczenia wynika, że w 2025 roku lekarz osiągnął prawie 3 miliony złotych brutto dochodu, z czego ponad 2 miliony pochodziło z indywidualnej praktyki lekarskiej. Dodatkowe dochody uzyskał m.in. z pracy na etacie oraz wynajmu nieruchomości. Michał Burcz pełni funkcję prezesa Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu i kieruje szpitalem w Nowym Mieście nad Pilicą. Pytania dotyczące tego, czy taki nadmiar obowiązków, prowadzenie prywatnej praktyki oraz zarządzanie dwoma placówkami może wpływać na jakość funkcjonowania szpitali oraz dobro pacjenta, wysłaliśmy do Starostwa Powiatowego w Grójcu, które jest organem zarządczym placówek. Na odpowiedź czeka.
0: Debata na temat wynagrodzeń lekarzy rozgorzała w ostatnich dniach za sprawą afery w warszawskim szpitalu południowym. Koordynator SOR-u Dawid Kacprzyk w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 złotych. Według medialnych doniesień na prowadzonym przez niego oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Współczesna interpretacja strojów śląskich w samym sercu miasta. Na rynku w Katowicach odbył się nietypowy pokaz mody śląskie Przetworzenie. Zorganizowali go licealiści w ramach innowacji pedagogicznej realizowanej na zajęciach z edukacji regionalnej.
8: Barbara Kowaczek-Jędrasik. Część strojów jest oczywiście szyta, część strojów jest tworzona z drugiej ręki. Każdy z nich zawiera pewien element nawiązaniem do stroju śląskiego.
9: Ja chcę, byście tu nie przyszli.
10: Ja akurat mam na sobie komplet jeansowy, a z tyłu mam wzory śląskie.
11: Ja mam na sobie połączenie stylu boho z elementami stroju śląskiego.
12: U ciebie sporo czerni.
11: Tak, tak, bardzo dużo. Dużo koronki, dużo czerni. Tak próbowałam trochę bardziej w gotycki styl powiązać z ludowym.
0: A na pokazie mody był nasz reporter Darek Brombosz.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Pogoda.
15: A ja dostałam od mojej przyjaciółki ze Śląska bardzo ładne kolczyki z węglem. Zupełnie szczerze, czarne takie po prostu, że hej, akurat idealnie w moim stylu.
16: Ale z tym takim węglem w sensie, co to on już powiele milionów dodatkowych lat i robi się diamentem, brylantem w sensie.
15: Słuchaj,
16: później
15: no czekam, ale mogę nie dożyć.
16: Okej, rozumiem. Co tam w pogodzie?
15: Ale fajnie jest. To jest dopiero pogoda na piątek, jaką można sobie wymarzyć w tej chwili. W Warszawie 18, w Poznaniu 20, teraz mówimy po prostu. W Olsztynie 14, w Gdańsku 17. 17 i mam taki suwak i przesuwam godziny, słuchajcie, i się zaczyna. Warszawa 26, Łódź 28, Poznań 30. Do domu jedziesz? Do Konina? Nie, tak?
16: Czy... No nie, no jest... w życiu, gdzie? To zawodowo
15: miałbyś
16: tutaj obowiązki.
15: 30 stopni, ale u nas też wszędzie w Warszawie będzie, czy właściwie chyba cały weekend będzie bajeczny. Troszkę no to... może popadać w niedzielę, więc idźcie na plażę, gdzie macie plażę.
16: Korzystajmy.
13: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: 6 na 9.
4: 6 na 9.
2: Dziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w ESRO.
16: Jak to w piątek, to dzisiaj państwo podrzucacie nam tematy, na które porozmawiamy. Wolne wnioski w ESRO, ale też suchary.
15: Tak, właśnie cały tydzień na to czekam. Cały tydzień. Człowiek się męczy, kombinuje, żeby wreszcie dobrnąć do piątku sucharowego.
16: W raporcie będzie dobrze. Co tam, Aniu?
5: Stop golasom w Sopocie.
16: O!
5: Dobra.
16: Jadę.

0: Wstajemy, kochani. Wstajemy, wstajemy. Szkoda takiego dnia. Pobudka, pobudka, kto rano wstaje, temu co?
1: Eskarok.

0: Kwadrans naszej roboty jeszcze nie minął, a my już tylu sucharów posłuchaliśmy dzięki Państwu na Messengerze, że...
1: Słuchajcie, jestem z Was naprawdę bardzo dumna, że jesteście tak aktywni. Jest 6:15, a Państwo już sucharują. To naprawdę bardzo poprawia humor, także dzięki.
0: Zacznijmy od Joanny.
2: Właśnie to jako kopary dałaś nabrać.
0: Jeszcze Kondzio i Wojtek.
3: No witam Was po tej porannej informacji od Więtary. No nie mogłem Wam sprzedać suchara. Przepraszam chłopaki, nie obrażajcie się. Czym się różni Kondzio od Wojtka? Nakrętką!
1: Ja może ja kombinowałam cały czas. Jak i co? Chyba chodzi o to, że nakręcacie ludzi na wszystkie możliwe sposoby. Każdy to robi inaczej.
0: Pan jest szybki jak błyskawica. Aha. I natychmiast wgrał sprostowanie.
1: Dobra.
3: Pędzę też ze sprostowaniem, jak tego posłuchałem. Ja jeszcze śpię bez kawy, suchar mógł nie wypalić. Oczywiście, panowie, chodzi mi o to, że jesteście słoikami.
1: No ale jesteście. Ty jak jedziesz na przykład do domu, to przyjeżdżasz ze słoikami od mamusi?
0: Oczywiście.
1: Tak, ja też tak robię. I mało tego, ja mam mamę tuż pod Warszawą. I jak jeżdżę do niej na obiad, to zawsze mówię tak. Jeszcze karpatkę mi nałóż i ten barsz w słoiku też poproszę, bo to jest super.
0: A wiecie Państwo, czym tak naprawdę Konrad różni się od Wojtka? Ja jestem w pracy, a on nie.
4: 6:9 w Esce Rock. Ten kawałek... Dobrze rokuje.
1: Dobry jesteś, dobry. Teraz Artur Rejek w objęciach. Ciekawe, czy Wojtek jest jeszcze w objęciach Morfeusza?
0: Absolutnie. Mhm.

0: Siemka, powiem wam tak szczerze, że najlepiej to się was słucha bardzo wczesnym rankiem, tak jak teraz.
1: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
2: Reklama.
1: Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
3: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock.
4: Gramy dla was.

0: 26 minut po godzinie 6. Nirwana znakomita za nami, Westerok.
1: A ja mam w związku z tym, że mamy piątek, mam bardzo ważną informację polityczną. Polskie łosie emigrują do Niemiec. Tak przeczytałam, wyobrażacie to sobie? Według niemieckich ekspertów do spraw dzikiej przyrody co najmniej 5 łosi wędruje, polskich łosi dodam, wędruje obecnie przez Brandenburgię. To jest nowy rekord, tak oni mówią. Zwierzęta nasze kochane migrujące prawdopodobnie pochodzą z populacji zamieszkującej północno-wschodnią Polskę. I teraz co robi taki łoś? Łoś rzuca wszystko w cholerę, przemierza Polskę, przepływa Odrę i ostatecznie dociera do tejże Brandenburgii. To wiesz, to nie są proste rzeczy.
0: To prawda.
1: No i okazuje się, że te polskie łosie występują również w innych regionach Niemiec Wschodnich i w Bawarii też występują polskie łosie. Po prostu, wiesz, rzuciły wszystko i do Niemiec.
0: Jak zacząłeś, że to będzie polityczna informacja i że polskie łosie wędrują do Niemiec, to pomyślałem sobie, że chodzi o akcję Roberta Bąkiewicza w Berlinie.
2: 6 na 9 w Esterok.

0: A teraz o poważnych sprawach i o sporcie Ania Gruszyńska.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Pierwsze decyzje personalne i zapowiedź kolejnych. Po aferze w Szpitalu Południowym odwołany został cały zarząd placówki, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i podkreślił, że niebawem można spodziewać się kolejnych decyzji. Dogłębne wyjaśnienie sprawy zapowiada też premier, a chodzi o byłego już lekarza Dawida Kacprzyka, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Był koordynatorem SOR-u, ale jak się okazało, jego grafik pokrywał się z aktywnością polityczną. Miał też stworzyć w szpitalu specjalną ścieżkę leczenia polityków KO. Do tematu wrócimy o godzinę 7. 62-latek odpowie za oślepianie pilota samolotu wiązką lasera. Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek w Masłowie. Mężczyzna celował laserem w pilota wykonującego akrobację nad lotniskiem.
3: Podczas przeszukania policjanci znaleźli urządzenie laserowe, którym jak wynika z ustaleń 62-latek miał oślepiać pilota samolotu. Mężczyzna został zatrzymany.
2: Mówi Jacek Borek z Kielackiej Policji. Za oślepienie pilota wiązką lasera mężczyźnie grozi nawet 8 lat więzienia.
1: To jest raport.
2: Dziś tańsze tankowanie na stacjach. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 6,66, a diesla 6,20 zł. To oznacza, że ceny maksymalne paliw są niższe wobec czwartku.
1: SK Rock Sport.
2: Meksyk z drugą wygraną na Mistrzostwach Świata. Piłkarze jednego z gospodarzy mundialu wygrali 1-0 z Koreą Południową. Wcześniej Czechy 1-1 zremisowały z RPA, Szwajcaria 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada 6-0 rozbiła Katar. Radość Kanadyjczyków zakłóciła poważna kontuzja Ismaela Kone. Wszystko wskazuje na to, że piłkarz po brutalnym faulu doznał złamania nogi. Polskie siatkarki z piątym zwycięstwem w Lidze Narodów podczas turnieju w Bangkoku wygrały 3-1 z Ukrainą. Skutecznością w meczu imponowała Magdalena Stysiak, która zdobyła w sumie 29 punktów, a jutro biało-czerwone zmierzą się z Holandią.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6.

0: Witam dzisiaj od rana, po prostu mamy do was różnego rodzaju sygnały i na przykład mamy sygnał od Łukasza. Kochani, takie przemyślenia piątkowe, żonę mam, która mieszkała w domu z liczbą 6, w rejestracji mam 6-9, bardzo lubię słuchać 6-9, ogólnie bardzo lubię 6-9, no i to oczywiście wiadomo, że czegoś mu brakuje, tu jest problem, nie mam koszulki, da się coś z tym zrobić, nie wiem, Kądziu, da się?
1: No właśnie nie wiem, czy się da się. Zobaczymy, będziemy kombinowali, będziemy dla Państwa dzisiaj mieli prezenty, jak żeby inaczej, ale jakie to czas jeszcze pokaże. Póki co wracamy sobie do tego tematu takiego, który dzisiaj wyszedł nam na plan pierwszy, czyli A suchary, B trochę o nas.
2: No dobrze, to skoro jeszcze Kądzio i Wojtek, wchodzi Kądzio do winda tam schody i szedł Wojtek koło betoniarki i się zmieszał.
0: A dzisiaj naprawdę jest bardzo sucho, bardzo mi się to podoba.
1: Drodzy Państwo, słucharzymy sobie, a i owszem, Messenger Eski Rok do Waszej dyspozycji. Poruszamy też tematy ważne i ważkie. Tam też możemy sobie na wszystkie tematy porozmawiać. Asia opowiadała o łosiach, które emigrowały do Niemiec, prawda?
0: Tak, rzuciły wszystko po prostu i potuptały tymi swoimi wielkimi kopytami. Przez Odrę się przedarły i są teraz tam.
1: I Państwo też w tej sprawie.
3: To ciekawe z tymi łosiami. Bo jak polskie żubry przeszły na niemiecką stronę, to rozstrzelali. Ciekawe, co będzie z tymi łosiami.
4: Świetna rada, wujku. Bardzo dobra rada.
5: Eska Rock. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
5: Reklama. Eska Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: ponieważ jest piątek i Państwo wgrywają bardzo różne wiadomości i piszą różne wiadomości, ja mam jeden wniosek. Ja uważam, że Państwu zdecydowanie potrzeba kawy dożylnie, dokładnie tak samo jak zresztą nam.
1: Tak.
0: Bo Michał na przykład napisał tak, też się fajnie sznurówki plączą. Bydgoszcz także słucha SK Rock. Rock płynie w naszych żyłach. Rock to moc, rock to potęga, a najlepszy rock to SK Rock. SK Rock, radio numer jeden. Pozdrawiam Ziętkę, Olszę i Górala. Takie ksywki wymyśliłem. Dowiedziałem się, że kierowcy autobusu we Wrocławiu dostali instrukcję korzystania z kibla na przerwach.
1: Ile wątków.
0: Pozdrawiam z Bydgoszczy.
1: Ile wątków.
0: Albo może tu było za dużo kawy.
1: Kto wie, być może.
0: Widzisz?
1: Ale nasi słuchacze, Państwo idziecie po prostu w tę samą stronę.
2: Dzień dobry bardzo. Pozdrawiam serdecznie Radio SK Rock, ale chciałem powiedzieć, że dzisiaj spóźniłem się do pracy i od początku nie słuchałem audycji. Jestem bardzo wkurzony. Może dlatego, że wczoraj miałem urodziny i po prostu nawet łyka dziwnych napoi nie piłem, bo jestem taki trochę dziwny i jestem abstynentem, ale nawet nie wiem, jaki jest temat dnia, dlatego powiem dowcip. Przychodzi policjant do baru i się pyta, czy są frytki, nie ma ziemniaków. To co, mogą być z chlebem.
1: Ale to absolutnie prawda. Ma pan rację. Jest pan dziwny.
3: 6 na 9.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Zerkamy. I co tam widać w kolorowych gazetach, które brudzą? Oślepiająca obrączką Zendaya i jej już mąż Tom Holland brylują na premierze w Amsterdamie. Jak tak patrzę na obrączkę, to nawet brylantują.
2: Poczekaj, to jest w ogóle fajne hasło. Już mąż.
1: Już mąż.
2: Już mąż.
1: I w nawiasie.
2: Jest? Już mąż. Bo to jest mój już mąż.
1: Bo to nie wiadomo, czy on już, czy nie.
2: Właśnie, po tym, wiesz, różnie bywa. U mnie z kolei Julia Wieniawa wdzięcznie jak syrenka pluska się w basenie na Mykonos. Jak syrenka, tak sobie myślę. Przyglądałam się, przyglądam i nie wiedziałam, gdzie tam jest ogon.
1: Ogonek ma on.
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do lunchi tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
3: Łukasz Bąk.
5: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano. Tak. No, nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
3: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
4: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama. Eska Rock. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Zarząd Szpitala Południowego odwołany. Decyzję podjął prezydent Warszawy. W raporcie tragedia w Małopolsce są wstępne wyniki sekcji zwłok 19-latki. Abrams i Rosomak do zobaczenia z bliska. Dziś warszawskie targi obronne.
1: SK Rock. Raport.
0: Siódma, Anna Kruszyńska, zapraszam. Cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany. Takie informacje przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery wokół byłego już lekarza tej stołecznej placówki, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych i według doniesień medialnych stworzył w niej specjalną ścieżkę leczenia polityków Koalicji Obywatelskiej. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy i zaznaczył. W toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 1,5 miliona złotych. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
3: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
2: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura. Wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
0: Lekarz Dawid Kacprzyk najpierw zrezygnował z członkostwa w KO, teraz zrzekł się też mandatu radnego.
1: To jest raport.
0: Są wstępne wyniki sekcji zwłok 19-letniej kobiety i podejrzanego o jej zabójstwo byłego partnera. Do tragedii doszło w poniedziałek wieczorem przed domem dziewczyny w Mszanie Górnej w Małopolsce. 19-letni Kacper W. miał zadać kobiecie kilka ciosów nożem, potem uciekł z miejsca zdarzenia.
4: Kobieta miała ranę ciętą szyi oraz 5 ran kłutych klatki piersiowej, z czego już 2 okazały się śmiertelne.
0: Mówi Justyna Rataj-Mekietyn, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Przy mężczyźnie znaleziono nóż. Śledztwo odpowie na pytanie, czy to nim zadane były śmiertelne ciosy.
4: Aby móc potwierdzić, że na pewno ten przedmiot był użyty do dokonania zbrodni, potrzeba wykonać specjalistyczne ekspertyzy kryminalistyczne, na które będziemy musieli poczekać.
0: 19-latkowie byli parą, ale się rozstali. Po zaatakowaniu kobiety Kacper W. uciekł do lasu. Jego ciało odnaleziono we wtorek nad ranem w miejscowości Niedźwiedź. Targnął się na swoje życie. Bezpieczeństwo odmieniane przez wszystkie przypadki. Dziś i jutro warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla branży, drugi już dla wszystkich zainteresowanych.
5: Zachęcamy bardzo gorąco rodziny, także z dziećmi, bo atrakcji będzie naprawdę moc. Zaczynając od wystawy uzbrojenia Wojska Polskiego. Będzie Abrams, będzie Rosomak, także wystawy sprzętu, pojazdów, straży pożarnej, policji, służby ochrony państwa.
0: A do tego między innymi prelekcje i pokazy, wylicza szefowa portalu obronnego Maria Olecha-Lisiecka. Warszawskie targi obronne dziś i jutro w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Stop golasom w Sopocie. Choć aura na razie nie zachęca, aby spacerować w negliżu po sopockim Mąciaku, to miasto już teraz rusza ze swoją kampanią przeciwko takim praktykom w miejscach publicznych. W wielu lokalach można zauważyć między innymi specjalne plakaty, które przypominają o tym, by się ubrać.
6: A więc w stroju kąpielowym przebywamy na plaży, w kąpielówkach przebywamy na plaży. Jeżeli decydujemy się na wizytę w restauracji, wówczas ten strój powinien być kompletny. Ci, którzy wypoczywają, muszą pamiętać o tych, którzy na stałe mieszkają w mieście.
0: Mówi Izabela Heidrich z sopockiego magistratu. Z problemem gołych klat mierzą się najczęściej restauratorzy, których lokale stoją bezpośrednio przy plaży.
7: Często właśnie się zdarza i mówią goście, którzy wchodzą bez koszulki. Ja przepraszam tylko na szybką kawkę, ale to niestety tak nie można, więc musi się wrócić taki delikwent po koszulkę i wrócić z koszulką.
0: Mówił Daniel Kotowicz z jednej z sopockich restauracji.
8: Można spotkać golasa jak na plaży w Mombasa, golców cały tłum.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pogoda.
11: Tak sobie z Asią rozmawialiśmy, że my tam lubimy sobie na golaska wejść do kawiarni, prawda?
12: Właśnie nie, bo to jest okropne swoją drogą. Ja w ogóle bardzo lubię na golaska, ale na plaży. Natomiast potem jednak człowiek wchodzi do takiej przybytku radości, jaką jest restauracja na przykład. I fajnie by było, żeby nie był golasem.
11: Dokładnie, te gaciochy, wiesz, mokre, te plecy spocone.
12: Nie, w ogóle wiesz, nie lubimy. Brutalnie rzecz biorąc, to jednak jest czasami nieestetyczne.
11: To gdzie się dzisiaj będzie można, kochana, spocić?
12: Słuchaj, generalnie spocić to się będzie można wszędzie, tylko ja tak patrzę, takie chmurki się przetaczają przez Polskę i one sobie tak idą od Poznania, co tam wiesz, i one tak tuptają nad Warszawę, też tak sobie się przekopyrtują, ale potem już będzie bezchmurne niebo, ale generalnie jest ciepło, więc cieszmy się i radujmy.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
11: A teraz wyjątkowo zaczniemy od raportu. Aniu, co tam w raportach?
0: Śmierdząca sprawa, ale jak się okazuje, to przyciąga. Lada chwila we Wrocławiu zakwitnie dziwidło olbrzymie.
12: Dziwidło czy dziwadło?
11: Dziwidło.
12: Dziwidło. Tak. Dziwidło. I on śmierdzi podobne jak cholera.
0: Ale ładne.

0: 6 na 9 w Esce Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa.
1: Kończy się tydzień, nie ma nadziei, że następny coś jeszcze zmieni. Złość jest niedobra, gdy z tobą stoję, gdy ciebie widzę, gdy ciebie czuję. Kończy się rok i słuchaj słowa.

0: szukam sucharów.
1: Ja jedzie blondynka, zatrzymuje ją policjant i mówi do wody, a ona mówi, że nie umie pływać.
2: Tak się bawimy, drodzy Państwo, po pracy.
3: Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że ja uwielbiam, jak Państwo nagrywają różne wiadomości. W piątek rano, jak Wam się cudownie sznurówki plączą. Ja się cieszę, że ja nie jestem sama, bo człowiekowi w ogóle generalnie nie rano się tak sznurówki plączą, a takie, co to miało być, ale o co chodzi, i to jest super. Mhm.
2: I na takie Wasze, drodzy Państwo, na Messengerze głosóweczki czekamy. Proszę się plątać, proszę się kręcić, proszę podrzucić temat, na jaki chętnie z nami byście pogadali, albo my z Wami. Proszę słucharzyć, bo bardzo lubimy ten festiwal sucharków.
3: No, a jak, proszę.
2: Sam jestem zainteresowany, zaciekawiony tym dresiarzem. Uwaga.
4: Po co idzie dresiarz do lasu? Po ziomki.
3: Dobre.
2: I jeszcze dobre. Coś, co mnie absolutnie zdenerwowało. Możemy coś, co nas zdenerwowało?
3: Co ty mówisz?
2: To posłuchaj.
4: Cześć, chciałem tylko powiedzieć, że za 2 tygodnie zaczynam urlop.
5: Chęci byśmy pogadali, ale... nie z tobą.
6: 6 na 9 w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
3: Ale ej, nie bądź taki. My też kiedyś zaczniemy urlop.
2: Kiedyś, no.
3: Kiedyś, kiedy? Tak. Ja na przykład we wrześniu.
2: A, ty we wrześniu. Tak. No, to ja też za poczekam. 2 tygodnie.
3: Dobra, dobrze, że dobrze rokuje Esca Rock i utwory takie jak Nothing But Thieves i Evolution.

0: Reklama.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: No i pani nam podniosła dzisiaj ciśnienie w związku z tym, że jedzie już na urlop, a my jeszcze musimy czekać.
1: Ale wiesz co, pani powiedziała nam, że jedzie na urlop faktycznie, ale chyba chciała się wytłumaczyć, tak mi się wydaje.
2: A wkurzy was jeszcze bardziej? To będzie 3-tygodniowy urlop, haha.
3: Idź się wyspowiadaj z tego pomysłu.
4: 6 na 9. W

0: ja chciałem podziękować za set but true o poranku. No tego mi było trzeba, zrobiliście mi dzień.
1: Bo państwa życzenie jest dla nas rozkazem. Jest 7:31, teraz już raport Westerogi, Anna Kruszyńska.
2: SK Rock, raport.
3: Zapraszam. Spotkanie w Szwajcarii odwołane. Miało tam dojść do rozmów między USA a Iranem. Biały Dom przekazał, że wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z irańską delegacją. Wcześniej zapowiadano, że po podpisanym porozumieniu właśnie w Szwajcarii zaczną się rozmowy techniczne, które doprowadzą do finalnego porozumienia kończącego wojnę. Przez ponad 15 lat żyli w zamknięciu. To dramat na Suwalszczyźnie. Są zarzuty za znęcanie się nad dwojgiem nieporadnych psychicznie 47-latków. Przez wiele lat byli izolowani, pozbawieni jedzenia i skrajnie zaniedbani. Odpowie za to matka i siostra, które zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty. A do tematu wrócimy o 8:00.
2: To jest raport.
3: Tropikalne upały nadciągają do Polski. W weekend w niektórych miejscach termometry mogą pokazać 35 stopni. W związku z tym IMGW wydał ostrzeżenia dla 6 województw. Lubuskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Dziś i w niedzielę temperatura maksymalna może wynieść od 30 do 33 stopni, a jutro od 32 do 35. Alerty od dziś od 11 i będą obowiązywać do godziny 20 w niedzielę.
2: SK Rock Sport.
3: Wysoka wygrana Kanady w swoim drugim meczu Mistrzostw Świata. Jej piłkarze 6-0 wygrali z Katarem. Kanadyjczycy mają 4 punkty w swojej grupie, podobnie jak Szwajcaria, która 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną. To w grupie B, za to w grupie A awans do 1/16 finału zapewnił sobie już Meksyk, który wczoraj 1-0 wygrał z Koreą Południową. Z kolei Czechy zremisowały z RPA. Głośny powrót do polskiej ligi. Kontrakt z Widzewem podpisał Karol Świderski. Napastnik reprezentacji wraca do ekstraklasy po 7 latach gry w Grecji, USA i Włoszech. Nieoficjalnie Świderski ma być jednym z najlepiej opłacanych zawodników w lidze.
4: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock.

0: już tak sobie tutaj rozmawiamy a propos wolnych wniosków, że sobota i niedziela spędzona zostanie na łonie. W moim przypadku to będzie grillowa impreza w sobotę i grillowa impreza w niedzielę, a Aśka będzie się opalać na plaży.
1: Ja gdzieś sobie znajdę jakąś plażę i tam będę się opalać, ale uwaga, będzie ciepło, będzie miło i jednocześnie będzie Prawda jest taka, że rzeczywiście komary lubią niektórych bardziej, niektórych mniej. To zawsze tak jest w towarzystwie, że po prostu jeden jest bardziej pocięty. No i słuchajcie, naukowcy odkryli, co je przyciąga. I to wcale nie jest grupa krwi, bo też są takie teorie. Chodzi o zapach, jaki w danym momencie wydzielamy, a konkretnie o związek o dziwnej nazwie alkohol grzybowy. No i kto jest narażony na ukąszenia? Uwaga, kobiety w drugim trymestrze ciąży. No i oczywiście ci, którzy lubią alkohol, zwłaszcza piwo, i wtedy wydzielają, jak piją piwo, to wydzielają ten alkohol grzybowy i one wtedy te komary robią, ha, ale cię dziabne. No i abstrahując od tego, że po spożyciu alkoholu wzrasta temperatura ciała, zwiększa się ilość wydychanego CO2, zmienia się ten zapach skóry i wtedy ciach.
0: Co gorsze podczas grilla i co bardziej przeszkadza? Komar czy mucha? Komar czy mucha?
2: Cześć. Co powstaje ze skrzyżowania komara i muchy? Komuch.
3: 6 na 9 w SC Rock.
4: Reklama.
3: Porachunki osobiste.
4: Porachunki osobiste.
3: SC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
5: W SC Rock.
3: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Reklama.

0: Piątek jest ekstra, bo piątek jest nieprzewidywalny, piątek jest sucharowy i w ogóle dzieją się fajne rzeczy i wgrywacie do nas wszystkie możliwe wolne wnioski i to, co wam przychodzi do głowy, na naszego Messengera.
1: Wiecie, dlaczego BMW wypuściło specjalną wersję samochodu ze szklanymi drzwiami? Żeby było widać, w jakim dresie chłopak jedzie.
2: Dobra.
0: Tak, swoją drogą te dowcipy na temat BMW i różnych innych marek zresztą chyba nigdy się nie skończą.
2: To prawda, dokumenty poproszę. Adresik, adresik? No. Adidasa. I jeszcze ktoś nam chciał chyba dowalić, droga Joanno, posłuchajmy tego.
3: Cześć, jest Karok. Mam takiego sucharka, proszę się nie obrazić. Wiecie, czym się różni balkon od prezentera radiowego? Balkon potrafi utrzymać czteroosobową rodzinę. Pozdrawiam.
2: Ja tam się obraziłem.
0: Skąd pan to wie?
2: No właśnie.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Nawet nie wiecie, jaka to jest ciężka praca, że człowiek musi w ogóle przeglądać te dziwne tytuły. Znalazłam taki. Schadzka w toalecie, zgon przed klubem i słownictwo w Rynsztoku. Polska short to rozrywka, o którą nikt nie prosił. No może i nie prosił, ale ktoś się naprawdę spodziewał tutaj jakiejś intelektualnej rozgrywki?
2: Ale zobacz, jaka to musi być ciężka praca. Schadzka w toalecie, zgon przed klubem.
1: No weź, to masakra. Prawda, masakra.
2: Drodzy Państwo, Polsat jest zły na Bagiego, bo prowadzi farmę Bagiego, a koncept na farmę pożyczył bez zgody Polsatu. Miała być farma, a wyszedł chlew.
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
4: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
3: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
4: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: 36-latek zatrzymany miał zamordować Rosjanina w Białej Podlaskiej. Jest odpowiedź Waszyngtonu w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce. Wielkie oczekiwanie. We Wrocławiu zakwitnie roślina o zapachu padliny.
2: Eski Rock. Raport.
1: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. Prawdopodobnie działał w Polsce od co najmniej 4 lat. To informacje, które jak dotąd służby zebrały o mężczyźnie podejrzewanym o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. 36-latek został zatrzymany wczoraj rano. Było to możliwe po zmasowanej akcji służb. A co wiemy o tym mężczyźnie, powie nasz reporter Michał Rawa.
3: 36-latek posługiwał się gruzińskim paszportem. Jak podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński, to osoba powiązana z zorganizowaną przestępczością.
4: Osoba, która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
3: W ostatnich latach mężczyzna opuszczał terytorium Polski. Policja jest pewna, że morderstwa dokonał sam, ale służby są też przekonane, że ktoś z nim współpracował, a jedna z głównych hipotez to zlecenie od obcego wywiadu.
1: 36-latek miał zamordować Rosjanina Roberta K., znanego jako Simon Skrypiecki, w poniedziałek. Był to znany krytyk Kremla.
2: To jest raport.
1: Pentagon otwarty na utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Waszyngton oficjalnie odpowiedział na ofertę Warszawy w tej sprawie. Na ostateczną decyzję trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. A o szczegółach Michał Skolimowski.
5: W oficjalnym piśmie amerykański Departament Wojny zaznaczył, że Polska jest modelowym sojusznikiem i wykonuje swoje działania w zakresie obrony, dlatego jest otwarty na ofertę w sprawie stałej bazy w naszym kraju. Premier Donald Tusk przyznaje, że nie spodziewał się tak szybkiej i pozytywnej reakcji.
6: Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegseth uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale.
5: I one będą wypracowywane, dodawał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który z Pitem Hegsethem rozmawiał w Brukseli podczas spotkania ministrów obrony państw NATO.
7: Umówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami, pracę.
5: A to wszystko, jak zaznaczał szef MON-u, wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem.
1: Przez ponad 15 lat żyli w zamknięciu. To dramat. Na Suwalszczyźnie są zarzuty za znęcanie się nad dwojgiem nieporadnych psychicznie 47-latków. Przez wiele lat byli izolowani, pozbawiani jedzenia i skrajnie zaniedbani. Odpowie za to matka i siostra, które zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty.
8: Zarzuty dotyczą znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi ze względu na stan psychiczny. Od 15 lat nie sprawowały prawidłowej opieki nad pokrzywdzonymi. Zaniedbywały ich potrzeby higieniczne, żywieniowe, zdrowotne.
1: Mówi Wojciech Piktel, rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach. Kobietom grozi do 8 lat pozbawienia wolności, ale śledczy zaznaczają, że śledztwo jest na wstępnym etapie. Postępowanie wszczęto po zawiadomieniach, które wpłynęły do śledczych m.in. ze szpitali oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Śmierdzi i to przyciąga. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego lada chwila zakwitnie dziwidło olbrzymie. Imponująca roślina znana z zapachu padliny.
9: Jest to roślina w naturze zagrożona wyginięciem. Teoretycznie ta roślina potrafi do 2 dni, czy tam troszkę dłużej kwitnąć, ale tak naprawdę często okazuje się, że kwitnie tylko kilka czy tam kilkanaście godzin. Wszystko zależy od warunków i wszystko zależy od konkretnego osobnika.
1: Mówi Karolina Sokołowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Specyficzny zapach na owady działa jak wabik.
9: Ten mechanizm jest dla niej bardzo istotny, ponieważ ona jest zapylana przez padlinożerne chrząszcze. Zapach tak się opisuje jako mieszankę moczu, padliny, zgnitego mięsa. W okresie kwitnienia, żeby przyciągnąć zapylaczy i żeby jeszcze ten odór bardziej się unosił, potrafi podgrzewać dno kwiatostanowe.
1: Pełnego rozkwitu ogrodnicy spodziewają się w niedzielę albo w poniedziałek. Wtedy ogród botaniczny chce wydłużyć godzinę otwarcia.
10: A fetor, o którym pani mówiła, bo to nic innego jak ten smród, mówmy sobie jasno, i jest w Warszawie.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
12: Trochę szkoda, że pani Beger nie jest już niestety posłanką.
13: Ale wyobrażacie sobie swoją drogą, żeby to dziwidło na przykład rosło wszędzie i my byśmy tak potem nie mogli wyjść z domu nawet na chwilę. Tym bardziej, że jutro naprawdę trzeba wyjść z domu, bo dzisiaj to dzisiaj, ale jutro Warszawa 30, Łódź 31, Poznań 33, Wrocław 33, nawet w Gdańsku 30, widzisz? Bo Wojtka tam nie ma, on jak tam jedzie, to jest 13.
12: No tak, ale zobacz, jak tak przyciąga muchy na przykład, prawda, miliardy much, to musi być dobre, bo muchy nie mogą się mylić, nie?
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Eskarok. 6 na 9.
14: Siedlarska, Olszewski, Góralski.
0: Od 6 do 9
14: w Eskarok.
13: Taka mucha to w ogóle chyba jednak ma bardzo dziwne koncepcje na to, co lubi.
12: A jakby skrzyżować komara z muchą? Dzisiaj już to było u nas na antenie,
13: prawda? Tak, to będzie komuch. Wiesz co, Aniu, ratuj sytuację.
1: To u mnie Nikola Bukowiecka buduje satelity i współpracowała z NASA. Z nią właśnie odbyło się w Koszalinie kosmiczne spotkanie.
12: O tym w raportach. Drodzy Państwo, w tej godzinie będziemy mieli także dla Państwa prezenty od prezentu marzeń.

0: Czyli tak, Joanna zapowiada upały. Już w sobotę i w niedzielę, nawet dzisiaj, będzie bardzo upalnie w całym naszym pięknym kraju raju. I jak tutaj iść się schłodzić do kawiarni, na przykład w galotach samych?
1: No nie można w galotach do kawiarni. Ja jednak uważam, że nie. Trzeba zachować się elegancję. Wiesz, że ja uwielbiam plaże rozbierane. I to jest miejsce, gdzie można się rozbierać. Można wtedy zupełnie do Golasa i człowiek sobie chodzi po takiej plaży dla nudystów, albo sobie po prostu leży i się opala i to jest spoko.
0: No dobra.
1: Ale do, wiesz, knajpy, do restauracji, do kawiarni, to jednak dobrze być ubranym.
0: Wiesz, ja będę adwokatem diabła przez sekundę. Oczywiście, gdybym w Warszawie na Marszałkowskiej wszedł do knajpy rozebrany w slipach samych, no to idiota, za przeproszeniem, ale w Sopocie leżę sobie na plaży, kawiarni, restauracje są bardzo blisko tej plaży i wtedy co? Ubieram się, pełen garnitur?
1: Ale bez przesady. Zarzuć t-shirt i jakieś rozsądne spodnie na siebie.
0: No wam łatwiej, bo wy wiesz, na ten kostium kąpielowy jakieś pareo plażowe, to się chyba tak
1: załóż
0: nazywa.
1: Załóż sobie pareo, Kondziu. Nawet? Kto ci broni? Błagam cię, bardzo byłoby ci przystojnie w pareo.
0: Drodzy Państwo, to jest kolejny wątek, który nam się urodził i o tym też dzisiaj możemy sobie podyskutować. Jak ubierać się, kiedy idziemy na kawkę w sytuacji takiej właśnie plażowej? I o tym Państwo też nam się nagrywacie i o tym opowiadacie.
2: A propos golasowania i stroju w restauracji, przypomniała mi się sytuacja w pewnym podwarszawskim hotelu, pracując na śniadanie zszedł pan Norbi w klapeczkach rozpiętej hawajskiej koszuli i jakichś shortach. Zobaczył go pan prezes hotelu, poszedł do niego, mówi, proszę iść się ubrać. On wstał, mówi do niego, Norbi jestem. Na co pan prezes przedstawił się kulturalnie, Wacław G., bardzo mi miło poznać, zapraszam na górę ubrać się i zejść na śniadanie.
0: Ale wiesz, w sytuacji Norbiego mnie to trochę nie dziwi, no bo jaki jest Norbi?
1: No.
0: Aha, gorący.
3: Materazzi, to był fajny gość, wszystkie laski na materac wziął, jego wąsy falowały wciąż i kusiły i bawiły każdą z wielu fok. 6/9 Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale absolutnie, ale widzę zdziwienie w oczach.
1: Ale co to było?
0: Norbi takie hiciory też nagrywał, nie
1: co
0: tylko
1: ty mówisz? I on
0: kobiety
1: jej brał na materac?
0: Są. Podobno, z wąsem.
1: Matko, straszne to jest.
0: My gramy lepiej.
1: Błagam, zdecydowanie, jak się cieszę, że gramy lepiej, to jest Muse i Cryogen.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: What the Friday? What the Friday w SCRO.
1: Piątek jest, komu tysiąc. A. Bardzo chętnie spełnimy czyjeś marzenia. Można wydać 1000 złotych na siebie, na żonę, na męża, na koleżankę, na kolegę, na kogo, albo na dzieci na przykład.
2: Nie,
1: bardzo
2: no nie
1: proszę.
2: Przesadzaj. No, dzieci się wydaje tyle pieniędzy, że te pieniądze zainwestujcie w siebie. Drodzy Państwo, wchodzicie na wtf.skrok.pl i tam napiszcie nam, komu chcecie zrobić odjechany piątek, a my będziemy odzwaniali i to w ciągu najbliższych kilku, dosłownie max kilkunastu minut.
1: No więc wymyślcie jakąś fajną historyjkę, opiszcie i czekajcie,
2: jak
1: może to się wydarzy.
2: Tauzenik od prezentu marzeń wpada w wasze rączki, tak jak wy wpadacie już za moment w rączki Anny Kruszyńskiej i raportu w SC-Rock.
0: What the Friday w SC-Rock. Autopromocja. Melina. Melina. SC-Rock.
3: Zbigniew Parafianowicz.
4: To jest piąty rok wojny, a nie pierwszy. I że sytuacja jest odmienna. Że Ukraina nie jest państwem, któremu zagraża upadek, ale państwem, które ma największą armię w Europie. I możliwości uderzenia, dalekiego uderzenia w głębi Rosji. To nie jest Ukraina z lutego 2022 w wymiarze militarnym. Ukraiński nacjonalizm integralny w wersji light, który teraz jest, przeżywa swój renesans na Ukrainie, zakłada realizację celów tylko jednego państwa, bez oglądania się na cele innych państw. I jest to właśnie potencjalnie groźne dla Polski. Zresztą widać w polityce, że Zełenski, grając powyżej swojej wagi, w ogóle nawet nie uwzględnia tych interesów dotyczących handlu, zboża, czegokolwiek.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Premier odwołał Macieja Laska z funkcji pełnomocnika rządu do spraw CPK. Powołany na to stanowisko został Piotr Malepszak. To dotychczasowy minister infrastruktury odpowiedzialny za kolej, a do tematu wrócimy o 9:00. Utrudnienia na obwodnicy Lublina. Rano przed węzłem Lublin-Rudnik samochód osobowy potrącił pracownika służby drogowej. Na miejsce zostały skierowane zespoły ratownictwa medycznego, policja oraz służby techniczne. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Chełma i Zamościa.
5: To jest raport.
6: 43 gramy narkotyków posiadał 16-latek zatrzymany na osiedlu w Kielcach. Noc spędził w policyjnej izbie dziecka. Nastolatek zaczął uciekać, ponieważ miał przy sobie zakazane substancje, mówi Jacek Borek z kieleckiej policji.
7: Młody mężczyzna na widok funkcjonariuszy odrzucił reklamówkę i próbował oddalić się z miejsca.
6: Policjanci zabezpieczyli porzuconą przez nastolatka torbę. Materiały trafiły do laboratorium kryminalistycznego. Zatrzymany ma 16 lat, dlatego jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny i nieletnich. W weekend nawet 35 stopni. Są ostrzeżenia IMGW przed upałem. Alert ogłaszają też ratownicy i apelują o rozsądek nad wodą.
8: Abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu. Niestety wpływa to nadmierną brawurę. W alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dbajmy o siebie, korzystajmy z wody z głową.
6: Mówił Jacek Organiściak, ratownik wodny z Bełchatowa. Pamiętajmy też, że rozgrzane ciało potrzebuje czasu, by przyzwyczaić się do chłodnej wody.
5: SK Rock Sport.
6: Meksyk po wygranej z Koreą Południową 1-0 jako pierwszy zapewnił sobie awans do 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Dziś drugie spotkania zostaną rozegrane w grupach C i D. W Seattle zagrają dwa zespoły ze zwycięstwami na koncie: USA kontra Australia, a w Santa Clarze Turcja spotka się z Paragwajem. Z kolei w nocy w Filadelfii dojdzie do pojedynku Brazylii z Haiti, a o północy początek meczu Szkocja-Maroko. Wieczorem możemy poznać koszykarskiego mistrza Polski. W Zielonej Górze rozegrany zostanie 6 mecz finału między Zastalem a Legią. Rywalizacja toczy się do 4 wygranych, a w tej chwili jest 3-2 dla drużyny z Warszawy.
0: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski,

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: What the Friday w SC Rock.
2: A wiecie, że jak ktoś zaczyna od tak egoistycznie, zrobiłbym taki prezent sobie. To w sumie myślę sobie super.
3: Halo? Już jest. Cześć, dzień dobry. Takich lubimy najbardziej. Nie że żonie, nie że dziecku, nie że ukochanemu, ukochanej, tylko jak prezent to biorę ja.
4: Tak, postanowiłem cześć wszystkim, postanowiłem pomyśleć tak mocno o sobie dzisiaj, gdyż dokładnie dzisiaj mam swoje 12 urodziny.
2: To jest niesamowite. Co się wydarzyło, powiedz?
4: Wiesz co, miałem dość poważny wypadek, w którym lekarze dawali mi kilka procent szans na przeżycie. I tak mija właśnie 12 rok mojego życia, więc jakby dzisiaj, dokładnie dzisiaj, więc tak postanowiłem pomyśleć o sobie.
2: Należy ci się.
3: Dzisiaj 12 urodziny tego twojego nowego życia, ale jak dobrze czytam, prawdziwe urodziny masz jutro.
4: Jutro. Tak, jutro mam swoje prawdziwe 45, więc tak, taki dzień po dniu mogę świętować. Tak.
2: Słuchaj, to się świetnie składa, dostajesz od nas 1000 zł na prezent marzeń. Czy mógłbyś to wykorzystać jakoś tak, żeby nie było ryzykownie?
4: Wiesz co, o czym marzę, to skok ze spadochronem.
3: No tak, nie, no.
2: Stary, weź, ale ej, proszę cię, dobra?
3: Super, to sobie wybrał. Słuchaj, chłopaku, prezent trafia do ciebie. To na pewno, mamy oklaski, mamy to zaliczone. Na co wydasz te pieniądze? Twoja sprawa. Prezent marzeń to 1000 zł. Zrób sobie odjechany piątek, niech to będzie nawet ten skok ze spadochronem, tylko żeby ci, wiesz, spadochron dopieli, bo ostatnio dziewczyna skakała na bungee.
2: Jezu,
3: i nie będę
2: przestań,
3: opowiadał.
2: Przestań, błagam cię.
4: Słyszałem o tym, tak.
2: No. Słuchaj, wiesz co, powiem ci tak, jak już zrobisz ten ruch, to tylko daj nam nawet na naszym messengerze znać, że wszystko jest okej, dobra?
4: Oczywiście, pewnie.
3: No to pozdrawiamy i czekamy. Trzymaj się, cześć, do usłyszenia.
1: What the Friday w SC Rock.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
5: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
7: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
8: Reklama.

0: zakończmy ten program tak, jak go zaczęliśmy, czyli od bardzo marnego poziomu kiepskich żartów.
1: Fantastycznie, naprawdę świetnie nam idzie od tej 6 rano, ale na szczęście na was, moi drodzy, można liczyć.
2: Co robi blondynka na drzewie? Grabie liście.
0: Dobra, lećmy dalej.
3: Mnie po tych badaniach nad komarami wyszło, że jestem w drugim trymestrze ciąży. I co teraz?
0: Nie wiemy.
1: Nie wiem, no to znaczy tak, trzeba obliczyć kiedy termin.
0: A te komary to był taki trochę temat przewodni naszego dzisiejszego programu. Jeden z wielu.
4: Odnośnie komarów, dzień dobry. To amerykańscy uczeni opracowali genetycznie zmodyfikowanego komara, który od tej pory zamiast krwi będzie wysysać tłuszcz.
1: Boże, to wszyscy będą strasznie chudzi i efekt będzie tego taki, że potem w modzie będą ci, co mają pełne kształty.
0: Kto to wymyślił?
5: Tego nie było.
6: Nie było, nie
5: było. Kiedyś tego absolutnie nie
6: było. A skąd?
5: To jest dopiero teraz.
6: To jest dopiero teraz. To jest na... Wie pani co? To jest teraz na czasie. To jest w modzie.
7: SK Rock.

0: Bardzo mi się podoba ta koncepcja, żeby komary wysysały tłuszcz, wszyscy byliby chudzi i Jaro przed chwilą sam napisał, że byłby wtedy na topie.
1: Jaro, drodzy Państwo, posłuchać możecie po godzinie 9, a obejrzeć na przykład w mediach społecznościowych, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Będziemy uciekać, prawda, Joanno droga?
0: Tak, oczywiście. No to... Przywitajcie człowieka kuleczką, a teraz już my pójdziemy sobie stąd.
1: Ale kończymy mocnym akcentem.
2: Mężczyzna o jakim kolorze włosów ma największe wranie w Anglii? Blondyn.
3: No miło się z paniami gawędzi, ale przepraszamy. Musimy iść. I tak już jesteśmy spóźnieni. Do widzenia.
4: To było 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
4: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
11: Reklama.

0: Maciej Lasek odwołany, znamy nowego pełnomocnika do spraw CPK. Niedźwiedź w samym centrum Przemyśla spacerował na rynku. W weekend 35 stopni w raporcie ostrzeżenia IMGW przed upałami.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Turbulencje w Ministerstwie Infrastruktury. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek odwołany. Taką decyzję podjął premier Donald Tusk. Miejsce Laska zajął Piotr Malepszak, wiceszef resortu infrastruktury, odpowiedzialny za kolej. A z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Ministerstwo Infrastruktury o tej decyzji poinformowało w krótkim komunikacie. Z Maciejem Laskiem nie udało nam się skontaktować. Rzeczniczka resortu Anna Szumańska przekazała nam, że to krótkie oświadczenie to jedyny komentarz ministerstwa, a o powodach tej decyzji będzie informowała kancelaria premiera, bo to właśnie sam Donald Tusk miał ją podjąć. Maciej Lasek był odpowiedzialny w rządzie za budowę CPK od grudnia 2023 roku. Wcześniej był znany jako jeden z głównych krytyków budowy centralnego lotniska. Piotr Malepszak, który go zastąpił, pracował i to podczas rządów PiS-u w spółce CPK. Przez kilka miesięcy pełnił nawet obowiązki prezesa tej spółki.
0: Przypomnijmy, w ramach CPK ma powstać centralne lotnisko oraz sieć nowych linii kolejowych. Budowa lotniska ma ruszyć we wrześniu tego roku, a pierwszych pasażerów według planu przyjmie za 6 lat.
1: To jest raport.
0: Alert w mieście Niedźwiedź w samym centrum Przemyśla. Do takiej niebezpiecznej sytuacji doszło w nocy. Młody drapieżnik został zauważony między innymi na rynku. Sytuację potwierdził prezydent Wojciech Bakun na swoim facebookowym profilu. Mówi Maciej Wolański z Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
3: Funkcjonariusze na bieżąco zabezpieczali teren. Ten niedźwiedź udał się do kompleksu leśnego, z którego wrócił. Zwierzę na chwilę obecną nie przebywa na terenie zabudowanym naszego miasta.
0: Jak dodaje Łukasz Lis z RDOŚ w Rzeszowie, zwierzę na pewno nie udało się do miasta świadomie i celowo.
4: Po nagraniach widać, że zwierzę nie czuje się tam pewnie, w związku z tym na pewno dotarło tam przez przypadek, migrując sobie.
0: Miasto apeluje też, by w przypadku spotkania niedźwiedzia na terenie miasta natychmiast powiadomić służby, dzwoniąc na 112. Tropikalne upały nadciągają do Polski. W weekend w niektórych miejscach termometry mogą pokazać 35 stopni. W związku z tym IMGW wydał ostrzeżenia dla 6 województw. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Gdzie będzie najcieplej?
5: Na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Alerty drugiego stopnia wydano w pasie od Pomorza Zachodniego przez Lubuskie, Wielkopolskę, Dolny Śląsk, aż po Opolszczyznę i Śląsk. Tam od piątku ponad 30 stopni, w sobotę nawet 35. Z falą upałów mierzy się też Francja. W centralnej części kraju odwołano część pociągów. W niektórych szkołach skrócono też lekcje. Włosi z kolei mówią o kopule gorąca i temperaturach sięgających 40 stopni. W związku z tym polska ambasada wydała ostrzeżenia dla turystów z naszego kraju.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ze Szczecina na Harvard, a po drodze współpraca przy obrazowaniu czarnych dziur. Koszaliński ratusz gościł Nicolę Bukowiecką, młodą astrofizyk. Badaczka, która na co dzień pracuje na prestiżowych amerykańskich uczelniach, a także współpracowała z NASA, z przymrużeniem oka przyznała, że choć kocha kosmos, to podróż na inną planetę wchodzi w grę tylko pod jednym warunkiem.
6: Jak już będziemy na tym etapie, gdzie możemy sobie pójść do komory i się zamrozić i sobie polecieć i najwyżej się na chwilę odmrozić, jak będziemy na orbicie, żeby na chwilę sobie zobaczyć, a potem pójść z powrotem spać i się obudzić na innej planecie, to ja poproszę.
0: Koszalińska młodzież nie kryła zachwytu.
7: No jest to postać wybitna. Tyle osiągnąć i to jeszcze w tak młodym wieku.
8: Bardzo się cieszymy, że przyjechała do Koszalina, że pokaże naszej młodzieży, że jeżeli człowiek naprawdę tego chce, to jest w stanie podbić kosmos, jak się okazuje w tym wypadku.
0: Udowadnia to Nicola Bukowiecka, a przy odpowiednich chęciach i pasji można ruszyć na podbój świata, a nawet kosmosu.
1: Pogoda.
0: Dziś pogodnie i ciepło lokalnie na południowym zachodzie i zachodzie. Przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Temperatura od 22 stopni nad samym morzem, około 26 w centrum, do 32 na zachodzie. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hektopaskali.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewi.

0: Może nie jestem nadal top, może nim kiedyś będę, ale na razie zapowiadam Państwu top program Westy Rock, czyli kultowe historie. Pan Jarosław Sobierajewicz, teraz pojawili się In Excess, Never Tear Us Apart, kawałek, który teledysk miał kręcony w czeskiej Pradze, do której się wybieram. Zaraz kiedyś się z Państwem dzisiaj będę żegnać, po godzinie 12, bo tam festiwal Metronomy, Nick Cave, Manic Street Preachers, Sting, będzie się sporo działo i też będę Państwu stamtąd w weekend donosił. Ale na razie jestem tu w studiu, zaczynam te kultowe historie, no i witam tego, który wczoraj miał 84 urodziny.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Dobrze, Paul, wyglądasz, a brzmisz jeszcze lepiej. Come Inside.

0: Mieszkamy w tej Polsce, która pięknie się zmienia i do której przyjeżdża coraz więcej gwiazd i my na te koncerty tych gwiazd chodzimy tłumnie, ale były takie lata, kiedyś dawno temu, kiedy z tą sprzedażą biletów było krucho. Na przykład przyjechał kiedyś, a raczej miał przyjechać David Bowie. Chyba w Trójmieście, z tego co pamiętam, miał się odbyć koncert, do którego koniec końców nie doszło, bo po prostu nie było chętnych na spotkanie z wybitnym artystą. I teraz pytanie, czy był to jego słabszy moment kariery? Ci młodzi nie zdążyli go poznać, a ci starzy trochę zapomnieli, czy po prostu bilety były za drogie? Już się pewnie tego nie dowiemy.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Mowa o Davidzie Bowiem, który jeździł po świecie, ale do Polski jakoś potem nie trafiał. 22 lata temu grał w stolicy Norwegii w Oslo. To był koncert, który zapamiętał, ale nie z powodu tego, że był jakiś wybitny, jeżeli chodzi o wykon, tylko dlatego, że 20 minut po jego rozpoczęciu jeden z widzów rzucił na scenę w Bowiego lizakiem. Wokalista został trafiony w oko, które zresztą już wcześniej było lekko, no nie uszkodzone, ale takie powiedzmy naznaczone czasem, bo miał powiększoną źrenicę po bójce w dzieciństwie, no i dostał dokładnie w to oko i w konsekwencji przerwał koncert. Według brytyjskiego dziennika The Sun zwijał się z bólu, zdołał jednak obrzucić sprawcę incydentu wezwiskami, na co publiczność zareagowała gwizdami, głównie na to, że Bowie zszedł ze sceny już na niej się nie pojawił. A potem na stronie internetowej artysty, bo nie było jeszcze Twitterków, Instagramów czy Facebooków, pojawiło się oświadczenie, które przekazywało jego wersję wydarzeń. W reakcji Dawida nie było zamierzonej złości. Incydent mógł mieć bardziej poważne konsekwencje niż miał. Dawid chciał zejść ze sceny i sprawdzić, czy nie ma czegoś w oku. Tak czytaliśmy na stronie internetowej wokalisty. A do Oslo już, zdaje się, nie wrócił. Modern Love.

0: za miesiąc i jeden dzień. Będzie rocznica śmierci Chestera Benningtona. I ciężko mi w to uwierzyć, że to już będzie rocznica 9. Tak ten czas, drodzy Państwo, leci. Linkin Park za nami, a przed nami m.in. spotkanie z Metallicą.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
5: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Już w przyszłym miesiącu w Warszawie odbędą się dwa koncerty, na które z pewnością z niecierpliwością czekają fani ciężkich brzmień. Mowa oczywiście o wyczekiwanej wizycie System of a Down w Polsce. Teraz okazuje się, że przed pierwszym z dwóch zaplanowanych pokazów odbędzie się spotkanie z perkusistą grupy. Co przygotował dla swoich fanów John Dolmayan? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.
6: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
7: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
8: Hey, we're Evanescence, and you're listening to Eskarok.

Turn the Page, Metaliki. A teraz zespół, który, gdyby zapytać jego członków o najlepszy moment kariery, pewnie odpowiedziałby gremialnie i churalnie, że końcówka lat 80. Na przykład 39 lat temu, gdy zaczynali trasę koncertową o nazwie takiej jak piosenka, która zaraz się pojawi. Girls, Girls, Girls. Motley Crue zaczynali te 39 lat temu trasę od występów Tucson w Arizonie i to była naprawdę trasa na bogato, z całkiem niezłymi efektami na scenie, na przykład nadbuchiwanym Harleyem, mnóstwem efektów pirotechnicznych oraz urządzeniem, które obracała Tommy'ego Lee i jego zestaw perkusyjny do góry nogami podczas gry. Supportem byli wtedy u nich Whitesnake, a potem także pojawili się w roli supportu młodzi, obiecujący chłopcy zespołu Guns N' Roses. Gdzie są dzisiaj Gansi, a gdzie Motley Crue? No to Państwo już sami doskonale na to pytanie potrafią sobie odpowiedzieć.

0: Basket Case, zespół Green Day. A teraz przed nami raport Eski Rock, punktualnie o 10, a potem wrócimy z muzyką, z opowieści, które mam dla Państwa po 10, m.in. wspomnienie zespołu Korn. Dlaczego? To się Państwo dowiedzą, ale pierwsi zaraz po raporcie zagrają ci, których historia była krótka, ale bardzo intensywna. Nirvana.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lunchi tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
1: Łukasz Bąk.
3: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano. Tak. No, nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
6: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
7: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.
8: 36-latek miał pociągnąć za spust dziś przesłuchanie w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Miesiąc po tragedii są wyniki kontroli po śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej. Za chwilę szczegóły.
9: SK Rock. Raport.
8: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Dzisiaj przesłuchanie w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. To 36-latek miał pociągnąć za spust, informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: Pojawiają się różnego typu informacje mówiące, że to może tylko kierowca. To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa. Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z zorganizowaną przestępczością.
8: Mężczyzna, który posługuje się gruzińskim paszportem, kontrterroryści zatrzymali w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Na informację o zatrzymaniu podejrzewanego o zabójstwo czekali mieszkańcy Białej Podlaskiej.
11: Jest bezpiecznie, teraz wiemy, że jest schwytany i już swobodnie możemy wychodzić. No byłam w szoku, bo nic tutaj wcześniej takiego się nie wydarzyło na tym osiedlu.
8: Przypomnijmy, ofiara Robert K., znany jako Simon Skrzypiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla.
9: To jest raport.
8: Miesiąc po tragedii są wyniki kontroli po śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. Przypomnijmy, chłopiec utopił się w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Dwie opiekunki usłyszały zarzuty nieumyślnego doprowadzenia do śmierci dziecka. Kontrolę przeprowadziły władze Ząbek, a jej wyniki przekazał resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
12: Kontrola wykazała uchybienia w placówce. W tym klubie dziecięcym pracowały trzy opiekunki i dwie pomocy opiekunek. Dwie z tych kobiet pracowały jednak bez formalnego zatrudnienia. Właściciel wyjaśnił, że trwało załatwianie formalności. 20 maja w chwili tragedii w pracy były dwie pracowniczki. Kontrola wykazała też, że do tego klubu zapisanych było 25 dzieci, czyli o jedno więcej niż pozwalały przepisy. W momencie wypadku obecnych było 13 dzieci. Audyt pokazał, że placówka miała odpowiednie ogrodzenie, które chroniło dzieci przed wyjściem. Nadal jednak nie jest jasne, w jaki sposób dwulatek opuścił bezpieczną część klubu i dotarł do oczka wodnego.
8: Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE, wiceszefową MONU, funkcję wiceminister w resorcie obrony otrzymała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak sama podkreśliła, w najbliższych miesiącach skupi się na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych.
13: Wyposażeniu, ale też na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego, tak żebyśmy produkowali nie tylko na własne potrzeby, ale też stali się potęgą, jeżeli chodzi o eksport. Żebyśmy budowali taką odporność państwa, żeby prawdziwe zagrożenie nigdy nie przyszło.
8: Sobkowiak-Czarnecka jest w rządzie odpowiedzialna za wdrożenie programu SAFE. Wcześniej pracowała m.in. w Komisji Europejskiej. A wspomniany nowoczesny wojskowy sprzęt od dzisiaj do zobaczenia w stolicy. Ruszają właśnie warszawskie targi obronne. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w pokazach i warsztatach z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, ale też zobaczyć ciężki sprzęt wojskowy, m.in. czołg Abrams czy opancerzony pojazd Rosomak.
4: Będzie dużo prelekcji, pokazów, pogadanek. To będzie też taki dzień dynamiczny z atrakcjami właśnie dla mieszkańców. Będziemy starali się też tych mieszkańców i gości, którzy odwiedzą w ten drugi dzień targi, aby nie tylko odwiedzili stoiska, ale też jakby takich zachęcić do takiego aktywnego, czynnego uczestnictwa w tych targach.
8: Mówiła szefowa portalu obronnego Maria Olecha-Lisiecka. Warszawskie targi obronne dziś i jutro w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
1: SK Rock Biznes.
8: Darowizna od najbliższej rodziny jest zwolniona z podatku, ale jeśli pieniądze nie wpłyną na rachunek obdarowanego, tylko jego wierzyciela, na przykład sprzedawcy mieszkania, fiskus zakwestionuje ulgę. Sądy są w tej sprawie innego zdania, czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Poczta Polska rozpoczyna odbiór ponad 230 bankowozów. Pierwsze 4 pojazdy do przewozu gotówki już trafiły do spółki, poinformował operator pocztowy. Poczta posiada obecnie niemal 400 bankowozów, którymi realizuje blisko 200 tysięcy transportów miesięcznie. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,72 zł, za euro 4,26 zł. Aktualny kurs franka to 4,61 zł, a funta 4,91 zł.
1: Pogoda.
8: Tropikalne upały nadciągają do Polski. W weekend w niektórych miejscach termometry mogą pokazać 35 stopni. W związku z tym IMGW wydał ostrzeżenia dla 6 województw. Lubuskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Dziś i w niedzielę temperatura maksymalna może wynieść od 30 do 33 stopni, a jutro od 32 do 35. Dziś najchłodniej nad morzem, 22 stopnie. Lokalnie na południowym zachodzie i zachodzie przelotne opady deszczu oraz możliwe burze.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Mówią, że to pierwsza piosenka homoerotyczna w polskiej muzyce rockowej. No, muszę wierzyć na słowo. Lipstick on the Glass, zespół Manam w SC Rock. Za oknem już żar, ale to, co się będzie działo, Państwo słyszeli w prognozie pogody, Ania mówiła w weekend, no to przejdzie ludzkie pojęcie. I po co tu wyjeżdżać na jakieś Majorki, Wyspy Kanaryjskie, chociaż nie, tam jest stała temperatura, plus 25. No ale w każdym razie w gorące miejsca, skoro gorąco jest u nas.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Unconditional. Tego numeru zabrakło w poniedziałek na Narodowym. Foo Fighters.

0: Dance with Somebody. Mando Diao, Westerok. A teraz będzie o zespole Korn.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Jest w jego składzie gościu, który ma dzisiaj urodziny, który w swojej bogatej muzycznej karierze zrobił sobie kilkanaście lat temu sporą przerwę. Wszystko po to, by angażować się w działalność charytatywną. Po wycofaniu się z show biznesu Brian Wells, bo to o nim mowa, na przykład adoptował, nie wiem czy tak faktycznie, czy też po prostu finansowo, w Indiach ponad 200 dzieci, zakładając sierociniec w Baligeri. Jak opowiadał później, otworzyły mi się oczy na los dzieci żyjących na ulicach. Uświadomiłem sobie, że muszę im pomóc. Ale nie chciał jednocześnie, aby którykolwiek z jego adoptowanej gromadki słuchało ostrej muzyki, którą kiedyś, w tamtym momencie, kiedy nie był w zespole, nagrywał z grupą Korn. Zamiast kupować kolejne BMW, postanowiłem zrobić z moimi pieniędzmi coś pożytecznego. Przez całe życie byłem egoistą i teraz, mówił te kilkanaście lat temu, chcę zacząć dawać. Moje dzieci wiedzą, że jestem sławną gwiazdą rocka, ale nie zamierzam przynosić im do domu płyt Korna i zachęcać do słuchania. Do Korna wrócił. Córki z tego prawdziwego małżeństwa mają już prawie 30 lat, więc pewnie i tak mają w nosie to, co mówi ich tata i słuchają, czego chcą. A Brian ma dzisiaj urodziny. 56, jeśli dobrze policzyłem. Word up.

0: Grabarz coś pisał na swoich mediach społecznościowych o koncercie Unplugged zespołu Strachy na Lachy. Dobrze widziałem? No, trzeba będzie spojrzeć i się wybrać. To może być coś bardzo fajnego. Zresztą od akustycznych koncertów zaczęła się historia tej drugiej grupy. Krzycha. Ostatki nie widzisz stawki. Drodzy Państwo, co jeszcze przed nami do 11? Będziemy opowiadać o pewnym dżentelmenie z grupy Korn za moment i będę mieć pytanie, ale nie konkursowe, może ktoś mi odpowie, literacko-muzyczne, ale to tuż przed 11.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR, ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie, wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. SKROK.pl.
2: SKROK.pl.
1: Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka.
1: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
2: Kawałki, które dobrze rokują.
1: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
2: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
1: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21:00 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
4: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
5: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
6: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie Eski Rock.

Crow czy Esther Rock. Zadziwiające jest, jak dużo jest takich historii, jak ta, którą teraz Państwu opowiem, w świecie muzyki. Że muzycy albo sobie źle dobierają ludzi, którzy opiekują się ich pieniędzmi, albo oni, ci, którzy się mają opiekować, którzy na początku dają radę, potem z powodu tych pieniędzy dostają jakiegoś zwariowania w głowie. Kilkanaście lat temu zespół Pearl Jam, to był chyba rok, kiedy oglądaliśmy ich na Openerze w 2010, zaczęli zauważyć, że coś im się nie zgadza w finansach, no i poprosili o pomoc prywatnej firmy detektywistycznej, a ona odkryła liczne nieprawidłowości w rachunkach. Rekordowa liczba transakcji i przelewów, które były wykorzystane na przykład na spłatę prywatnego zadłużenia jednego z menedżerów ich gotówki. No i 9 lat temu proces, który mu wytoczyli, się skończył. Byłemu księgowemu najpierw postawiono zarzuty dotyczące wielokrotnego wyłudzania. Najpierw od wytwórni, dla której nagrywał zespół Pearl Jam, a potem także ten ktoś przywłaszczył sobie kwotę prawie 400 tysięcy dolarów z prywatnego konta zespołu. Człowiekowi wydaje się, że gdyby został menedżerem i poniekąd też przyjacielem takich ludzi, to chuchałby i dmuchał na robotę marzeń, bo pewnie i tak pensja była całkiem spora, a tymczasem, jak się okazuje, pieniądz kusi. Ich księgowy, czy też jeden z tych menedżerów od finansów, został skazany na 14 miesięcy pozbawienia wolności, no i zwrot oczywiście wszystkich zagrabionych środków.

0: pamiętam, jak w liceum zadałem nauczycielce pytanie, czy sztywny pal Azji ma coś wspólnego z Azją Tuchajbajowiczem z powieści Henryka Sienkiewicza Pan Wołodyjowski. Pani polonistka kompletnie nie wiedziała, o co mi chodzi. Może Państwo wiedzą, bo odpowiedzi wciąż nie uzyskałem. 11. Raport Eski Rok przed nami, a potem m.in. Edwin Collins.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Do restauracji, do kawiarni, to jednak dobrze być ubranym.
3: Na śniadanie zszedł pan Norwi w klapeczkach rozpiętej hawajskiej koszuli.
4: W sytuacji Norwiego mnie to trochę nie dziwi, no bo jaki jest Norwi? No. Aha, gorący.
5: Materazzi, to był fajny gość, wszystkie laski na materac wziął.
2: To nawet nie wiecie, jaka to jest ciężka praca, że człowiek musi w ogóle przeglądać te dziwne tytuły. Schadzka w toalecie, zgon przed klubem i słownictwo w rynsztoku. Polska short to rozrywka, o którą nikt nie prosił.
4: Ale zobacz, jaka to musi być ciężka praca. Schadzka w toalecie, zgon przed klubem.
2: No weź, masakra.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
9: Ustawa przyjęta przez Sejm. Chodzi o wynagrodzenia lekarzy i numer PESEL. Warszawskie targi obronne otwarte. Do zobaczenia ciężki sprzęt wojskowy. Woda nie wybacza błędów, przypominają ratownicy i apelują o rozsądek.
10: SK Rock. Raport.
9: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nikt nie był przeciw. Sejm przyjął ustawę, która umożliwia powiązanie informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i numerem wykonywania zawodu. Ustawa przeszła przez rząd i Sejm w ekspresowym tempie, a powodem jest afera w warszawskim Szpitalu Południowym. O czym więcej z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
11: Jestem, dzień dobry. To rzadka sytuacja w Sejmie, gdy przeciw któremuś z projektów nie ma głosów przeciwnych. Tak było teraz, co nie oznacza, że cała sala obrad była za tymi przepisami.
12: Głosowało 430 posłów, za 253, przeciw nikt, wstrzymało się 177 osób.
11: Wstrzymali się wszyscy posłowie PiSu. Dzięki tym przepisom informacje przekazywane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie będą zanonimizowane. Teraz resort zdrowia nie posiada pełnych informacji na temat zarobków danego lekarza. Prace nad ustawą przyspieszono po informacjach na temat byłego już lekarza Warszawskiego Szpitala Południowego Dawida Kacprzyka.
9: Przypomnijmy, że lekarz podczas specjalizacji zarobił w ubiegłym roku przeszło 1,5 miliona złotych.
10: To jest raport.
9: Wśród gości m.in. szef MON i przedstawiciele branży zbrojeniowej. Ruszyła pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w pokazach i warsztatach z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, ale też zobaczyć ciężki sprzęt wojskowy, m.in. czołg Abrams czy opancerzony pojazd Rosomak. Targi otworzyła nowa wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Pieniądze z SAFE niebywale wzmocnią polską zbrojeniówkę, podkreślała.
13: Bardzo bym chciała, żeby mechanizm SAFE w pierwszej kolejności wzmocnił polską armię, jeżeli chodzi o uzbrojenie, ale też wzmocnił polski przemysł zbrojeniowy, tak żebyśmy w krótkiej perspektywie czasowej stali się krajem, który ma najlepszy w Europie przemysł zbrojeniowy. Ta zmiana filozofii, kupujemy głównie w Polsce, no teraz będzie się działo jeszcze więcej. Kiedy podejmowaliście decyzję o tym, żeby warszawskie targi obronne powstały, nie było pewności, jak to wyjdzie. Wyszło znakomicie, w związku z tym chcę teraz powiedzieć, że warszawskie targi obronne, pierwsza edycja, w tym momencie uważam za otwartą.
9: a na targi będziemy jeszcze dziś wracać. Fala upałów to idealny czas na wypoczynek nad wodą. To także okres, w którym dochodzi do największej liczby utonięć. Na co szczególnie trzeba uważać, aby uniknąć tragedii?
6: Skoki do wody, jeżeli nie znamy terenu, żeby do tej wody nie skakać.
14: Abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu.
15: Czyli po alkoholu lepiej nie wchodzić do wody?
6: Jak najbardziej.
14: Po alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody.
15: Kolejna rzecz, nie wchodzimy do wody na hura.
14: Nadmierne wygrzewanie się na słońcu, później wchodzenie do wody jest to bardzo niebezpieczne, może to doprowadzić do szoku termicznego.
15: Czym grozi taki szok termiczny?
14: Możemy się wystraszyć, zachłysnąć się tą wodą, stracić przytomność, no i niestety może to doprowadzić do utonięcia.
9: Z ratownikami wodnymi Małgorzatą Szustakiewicz i Jackiem Organiściakiem rozmawiał Rafał Różycki.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Tu natura łączy się ze sztuką. Brzuski niedaleko Bydgoszczy przeżywają prawdziwe oblężenie turystów. Coraz więcej osób chce na własne oczy zobaczyć wieś inspirowaną twórczością Van Gogha. Tymczasem mieszkańcy odkrywają w sobie artystyczne pasje.
16: We wsi jest coraz więcej artystycznych atrakcji. Przybywa domów, na których znajdują się murale inspirowane twórczością Van Gogha, a wzdłuż ścieżek można już oglądać obrazy nawiązujące do jego dzieła.
17: Bardzo urokliwe miejsce. Wspaniałe do tego, aby zainspirować do poznawania twórczości Van Gogha.
16: Van Gogh rzeczywiście inspiruje. Pani Romana tworzy w Brzuskach ogromne kwiaty z bibuły i chętnie opowiada odwiedzającym o swoich pracach.
18: Na stare lata znalazłam w sobie, że ja potrafię takie rzeczy robić. Maki jak prawdziwe słoneczniki.
16: W Brzuskach znajduje się już 10 murali przedstawiających dzieła słynnego artysty.
9: A Brzuski odwiedził nasz reporter Dawid Olszewski.
1: Pogoda.
9: Nadciąga fala upałów. Dziś najcieplej na zachodzie 32 stopnie, 26 kresek w centrum, a najchłodniej nad morzem 22 stopnie. Lokalnie na południowym zachodzie przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Jutro również przelotne opady deszczu, lokalnie także burze z gradem, a temperatura od 25 stopni na północnym wschodzie, około 30 w centrum do 35 stopni na południowym zachodzie.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie.

0: Już wspominałem dzisiaj panów z zespołu Whitesnake, gdy mówiłem o trasie koncertowej Motley Crue. To jest z 87 roku, która była pikiem ich absolutnie fantastycznej kariery, ale ten pik był 39 lat temu i wtedy Whitesnake byli zespołem, który ich częściowo na tej trasie amerykańskiej supportował. Przenosimy się zza wielkiej wody na nasz kontynent, stary kontynent, na wyspę o nazwie Brytania. Jest tam taki zespół, który troszkę był zapomniany po cudownych latach 90., ale chyba wraca do formy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Suede.

0: Idź precz, zespół Perfect. A teraz będzie o katastrofie atomowej, znaczy nie w wyniku bomby, wybuchu bomby, tylko w wyniku różnego rodzaju problemów w elektrowni atomowej. I nie, nie będzie to opowieść o Czarnobylu.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Sellafield, tak nazywa się miejsce, do którego Państwa teraz zabieram. Zakład przerobu odpadów jądrowych w pobliżu tej miejscowości na wybrzeżu Morza Irlandzkiego. Cumbria, Anglia. W skład Sellafield wchodziły m.in. będące w fazie likwidacji wtedy, kiedy opowiadam Państwu tą historię, reaktor jądrowy w Windscale oraz elektrownia jądrowa Calder Hall. 10 października roku 57 doszło tam do samozapłonu grafitowego rdzenia reaktora. No i pożar się pojawił, a pożar spowodował skażenie radioaktywne pobliskiej okolicy. Wypadek określany od tego czasu jako pożar w Windscale uważany jest za najbardziej tragiczny przypadek promieniotwórczego skażenia środowiska przed katastrofą w Czarnobylu. Całkowite koszty, jak to się ładnie mówi, dekontaminacji, które będą w całości ponoszone przez podatników brytyjskich, bo jeszcze ponoć to wszystko tam się robi, tylko że już w mniejszej skali, szacowane są na poziomie 70 miliardów funtów. A mimo tego rząd w latach 90. na początku dekady podjął decyzję o rozbudowie tej pechowej, jak się wszystkim wydawało, elektrowni. Mieszkańcy pamiętający poprosili o pomoc Greenpeace, żeby zaprotestować przeciw budowie czy też rozbudowie tej elektrowni atomowej, a do protestu przyłączyli się m.in. U2, ubrani w kombinezony ochronne. I przyłączyli się dokładnie 20 czerwca roku 92. Czyli jutro, wygląda na to, będzie rocznica. Chyba jednej z pierwszych i tak mocnych i głośnych działalności społecznych. Unforgettable Fire, zespół U2.

0: Zaraz, zaraz, a to nie jest zaraz rocznica tego koncertu na Narodowym? 3 lata temu, tak? Pojutrze będzie. Ostatnie moje spotkanie z panami z zespołu Red Hot Chili Peppers dźwiękowo nie było najlepiej, więc liczę na to, że jeszcze się z nimi kiedyś spotkam. Państwo też pewnie mocno trzymają kciuki. Under the Bridge za nami, a przed nami na pewno będzie zespół Placebo już za moment. I jeszcze opowieść o pewnej krótko żyjącej niestety dziewczynie i jej nieudanej końcówce życia. To za chwilę.
1: Autopromocja. Melina. Melina.
2: S-Rock. Zbigniew Parafianowicz.
3: Europa jest ufundowana na tym, że nie czci się ludobójców. Że się kwestionuje ludobójstwo, kwestionuje się ludobójców i nawet jeżeli budujemy pojednanie na pewnej hipokryzji i na zapomnieniu, to zasada jest prosta. Nie czcimy ludobójców. Partie polityczne, czy politycy ukraińscy są przede wszystkim politykami prodolarowymi.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Reklama.
6: Eska Rock. Radar.
7: Zapraszamy. Michał Prokopowicz. Choć zespół Bon Jovi powrócił 2 lata temu z nowym albumem, to nie wyruszył przy tej okazji w trasę koncertową. Nie był już wtedy tajemnicą fakt, że powodem takiego stanu rzeczy były problemy wokalne, z jakimi zmagał się lider formacji. Teraz jednak szykuje się do nowych występów i z tej okazji John zabrał głos w sprawie swojego zdrowia. A więcej szczegółów na ten temat znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
6: Eskarok Radar.
8: This is Alice Cooper.
9: This is Marilyn Manson.
10: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Eska Rock.

Shout, piosenka Tears for Fears w wykonaniu Placebo. A teraz będzie o Amy Winehouse, wspaniałej artystce, która mocno pogubiła się pod koniec swojego zbyt krótkiego życia. A kiedy się pogubiła, to zamiast pomocy bliscy i management wypychał ją na scenę, chcąc uszknąć jeszcze trochę i jeszcze trochę z jej popularności na tym zarobić. No bo jak inaczej wytłumaczyć te 12 koncertów, które zorganizowano w 2011 roku, chociaż jej przyjaciele błagali, żeby tego nie robić. Amy w sumie zagrała tylko jeden z nich. Wydarzył się 19 czerwca, 15 lat temu w Belgradzie. Pojawiła się na scenie z prawie godzinnym opóźnieniem. Nagranie z występu bez problemu można znaleźć jeszcze w sieci. Widzimy na nich błąkającą się po scenie wokalistkę, która zapomina tekstów swoich największych przebojów. Próbuje też coś mówić, ale to wszystko jest niezrozumiały. Bardzo smutny moment. Jeden z tych najsmutniejszych w popkulturze XXI wieku. Media informowały wtedy o najgorszym koncercie w historii Serbii. Amy wygwizdano, wybuczano, a miesiąc później już nie żyła.

0: okazało się być to prezentem od mojej żony. No to będę nosił z dumą oczywiście, ale dzisiaj akurat jeszcze tego na sobie nie mam. Lenny Kravitz i Stillness of Heart. Za moment pewnie zaśpiewa to dla Państwa w Trójmieście na koncercie. 12:00 to pan Jaro mówi już do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie, życzę raczej chłodnego weekendu, chociaż to się nie uda. Widzę na prognozach trójki z przodu. To będzie naprawdę gorący czas. W niedzielę wpadnę tu do Państwa po 14:00. Może coś opowiem na temat sobotnich koncertów na Metronomii w Pradze. Na festiwal się wybieram. Zatem do usłyszenia.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Reklama.
1: Porachunki osobiste.
3: Porachunki osobiste.
1: ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
4: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
7: Reklama. Sąd zajmie się prokuratorskim wnioskiem o aresztę dla dwóch kobiet, które miały przez 15 lat izolować od świata dwie osoby. Po sztabie kryzysowym są nowe informacje w sprawie groźnego incydentu z udziałem dzika w Krakowie.
8: SK Rock. Raport.
7: 12:00. Michał Poklękowski, zapraszam. Jeszcze dziś po południu sąd zajmie się prokuratorskim wnioskiem o aresztę dla dwóch kobiet, które miały przez 15 lat izolować dwie osoby. Działo się to w jednej ze wsi w powiecie suwalskim. Mieszkaniec miejscowości, gdzie doszło do tej tragedii, przyznaje naszemu reporterowi, że o urodzinach dzieci słyszał, ale nigdy ich w życiu nie widział.
9: Pewnie jeść nosili dla nich, bo by z głodu pobierali.
10: A pan to ile lat tutaj mieszka?
9: Od 1966 roku.
10: To pan widział, jak oni się urodzili?
9: Nie widział, ale słyszał. Bramy pozamykane, tam nikt nie mógł dojść, dwa płoty podobne zagrożone.
10: A pan widział kiedykolwiek?
9: Nie widział, tylko słyszał, że tak parkie miała.
7: Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi życiowo. Sąd w sprawie aresztu powinien zdecydować w najbliższych minutach.
8: To jest raport.
7: Po sztabie kryzysowym nowe informacje w sprawie groźnego incydentu w Krakowie. Dzik był spłoszony przez psa, a dziecko nie ucierpiało poważnie. Zostało już wypisane ze szpitala, mówi Paweł Jastrząb z krakowskiej policji. Wczoraj, przypomnę, na jednym z osiedli, na Klinach konkretnie, zwierzę przewróciło wózek z rocznym maluchem. Dziecko zostało przebadane, jego życiu już nic nie zagraża.
11: Na drodze była kobieta młoda, która spacerowała też również z pieskiem i z dzieckiem i te zwierzęta, które uciekały, jedno z nich uderzyło wózek, wywracając go. Dziecko zostało przewiezione do krakowskiego szpitala. Po kilku godzinach zostało wypisane wraz z mamą do domu. Z informacji, które miałem wstępnie, otarcie na skórkę w okolicach głowy.
7: Dodaje Paweł Jastrząb. Urząd Miasta zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście. Zwiększy się między innymi liczba odłowni.
12: Nastąpi zwiększenie ilości odłowni z 3 do 6. Odstrzał przez koła łowieckie zostanie nie tylko utrzymany, ale jeszcze zwiększony. Są w tej chwili prowadzone już badania w zakresie stosowania takich nakładek na kosze ze śmieciami. Straż Miejska zakupiła takie urządzenie do odstraszania dzików.
7: Mówi Antoni Fryczek, sekretarz miasta. Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to nawet 2000 osobników. Według prawa o zwalczaniu ASF odłowione dziki nie mogą być relokowane, czyli przemieszczane w inne rejony Polski. W odłowniach są więc farmakologicznie i humanitarnie usypiane.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Na miejscu szef MON-u wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i przedstawiciele branży zbrojeniowej, a do tego nowoczesny sprzęt. W halach Expo na Woli w Warszawie ruszyła pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Podczas dwudniowego wydarzenia zostaną zaprezentowane najnowsze systemy wykorzystywane przez służby mundurowe i wojsko. Wśród nich drony, wyposażenie indywidualne, czy chociażby pojazdy używane nie tylko do transportu, ale i zwiadu. Na miejscu jest nasz dziennikarz Mateusz Chłyston. Mateuszu, co dokładnie znalazło się w programie tej imprezy?
3: Oprócz wspomnianych wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb, czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. To też dyskusja o inwestycjach w bezpieczeństwo. W czasie otwarcia targów wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE.
13: SAFE nie kończy naszych zakupów za oceanem. Co więcej, pan sekretarz Dinano ogłosił w zeszłym tygodniu kolejną pulę środków dla Polski w ramach zakupów. I z tego też będziemy korzystać.
3: Mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jutro w ramach warszawskich targów obronnych zaplanowano dzień otwarty dla publiczności. Z hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłystun.
6: SK Rock Biznes.
7: Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która nakłada na deweloperów obowiązek udostępniania informacji w portalu dane.gov.pl, m.in. o cenach i metrażu nieruchomości według jednolitego formatu. Niezastosowanie się do tego obowiązku ma stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Orlen obniżył dziś hurtowe ceny benzyny Euro Super 95 o 61 zł, benzyny Super Plus 98 o 52, a oleju napędowego Eco Diesel o 74 zł za metr sześcienny. Wynika z danych opublikowanych przez koncern poprzednio, czyli wczoraj w hurcie Orlenu, paliwa te także staniały. Krajowy przemysł pozostaje relatywnie odporny na zewnętrzne szoki, w tym na szok surowcowy towarzyszący blokadzie cieśniny Ormus, słabą koniunkturę w Niemczech czy rosnącą presję konkurencyjną z Chin. Ocenili tak to ekonomiści ING Banku Śląskiego. Leszek Miętek został powołany do Rady Nadzorczej PKP Cargo jako przedstawiciel pracowników, poinformowała spółka w komunikacie giełdowym. Miętek jest prezydentem Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.
6: Pogoda.
7: Dziś pogoda w kratkę, chmury na przemian ze słońcem. W południowych i zachodnich regionach może przelotnie popadać, a w rejonie Sudetów możliwe burze z lokalnymi ulewami. Na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 25 w Łódzkiem i na Mazowszu, do nawet 32 na Dolnym Śląsku.
14: To jeszcze taki suplement do tych dzików. Proszę pamiętać, że dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły.

A kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz zmyka, gdyby państwo nie wiedzieli, co robić. A jak dziki, to dżungla, jak dżungla, to Guns N' Roses. Welcome to the jungle, Westrock.

0: Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, to Katarzyna Nosowska w Esterok. 12 minut po 12. Piątek, piąteczek, piątunio. Ale proszę Państwa, nie byle jaki piątek, bo piątek wyjątkowy, bo to ostatni piątek wiosny 2026 roku. Już w niedzielę, pierwszy dzień lata. No i nie wiem, czy się cieszyć z tego, czy trochę być smutnym, no bo jak się lato zaczyna, no to znaczy, że zaraz się zacznie jesień po lecie, a potem zima i znowu będzie zimno i będzie deszcz, będzie śnieg, będzie buro, ponuro, ale póki co na szczęście trzymamy się tego, co dobre, czyli na przykład tego, że szykuje się przed nami bardzo upalny weekend. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry Państwu w Esterok. Już za chwileczkę będę opowiadał Państwu o prezentach, które dzisiaj dla Państwa przyniosłem. A jakże mam, jeśli jesteście Państwo festiwalowiczami, to na pewno te prezenty się Państwu przydadzą. Ale najpierw świeżynka od Stonesów, In the Stars, to numer, który zapowiada 25. studyjny album tego zespołu, Foreign Tones, taki tytuł nosi ten album, no i album w całości trafi do nas już 10 lipca. No to przedsmak tego, co do nas tego 10 lipca trafi.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Streets of Philadelphia. Absolutnie epicki hit od Bruce'a Springsteena. Okazuje się, proszę Państwa, że Bruce Springsteen mógł mieć jeszcze jeden wielki hit, który de facto hitem aktualnie nie jest. A wszystko to zaczęło się kilkanaście lat temu, kiedy to Bono z U2 zaproponował Springsteenowi, aby piosenkę zatytułowaną Girls in the Summer Clothes użyć w reklamie telewizyjnej akcji charytatywnej Gap i dla takiej organizacji, o, tego słowa mi zabrakło, charytatywnej Red. Chodzi o twór Girls in the Summer Clothes. No i ostatnio przy okazji wręczenia Bruce'owi Springsteenowi nagrody z okazji Tribeca Film Festival za walkę o sprawiedliwość społeczną, laudację właśnie wygłaszał sam Bono, no i wypomniał Springsteenowi to, że tego numeru mu wtedy nie chciał do reklamy dać. No i Springsteen wcale, proszę Państwa, się nie zamierzał wymawiać. Wyszedł na scenę i powiedział, że to był duży błąd. Powinienem był się zgodzić. Do diabła wciąż o tym myślę, że się nie zgodziłem. No i po tym, proszę Państwa, można poznać wielkiego artystę. On nie próbuje wymówek. On, jeżeli popełni błąd, to do błędu się przyznaje. No to teraz dwie piosenki, proszę Państwa, które sponsoruje literka A. Najpierw Slash i Miles Kennedy i Anastasia, a potem Rammstein i America Westrock.

0: Rammstein i Ameryka, Westrock. Tymczasem Czechy są teraz na tapecie, bo nasza ekipa leci na festiwal Metronome w Pradze. Gdybyście Państwo chcieli sprawdzić, co tam się ciekawego dzieje, zapraszam na nasze sociale. Tam na bieżąco Dawid i Klaudia informują Państwa o tym, co się wydarza aktualnie. Dla wszystkich festiwalowiczów zaraz będę miał jeszcze również, proszę Państwa, piękne prezenty. Także proszę koniecznie zostać z Eską Rock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lanci tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
1: Łukasz Bąk.
3: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano. Tak. No, nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
6: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent and you're listening to Eska Rock.
7: Yo, it's Villa Amiga from Vancouver, him and you're listening to Eska Rock.

Bones for the Crows to Nickelback, Westrock. A my, proszę Państwa, odpaliliśmy już festiwalowe lato. A to oznacza, że mamy dla Państwa bilety, karnety na przeróżne festiwale. O, na przykład rozdawaliśmy ostatnio Państwu bilety na festiwal Metronome w Pradze, w Czechach, rzecz jasna, nie w tej warszawskiej Pradze. No i dzisiaj ekipa Eski Rock pojechała, poleciała do Pragi właśnie na ten festiwal. Ja biletów na festiwale nie mam, te będą dziś po 18 w radarze, natomiast ja mam dzisiaj dla Państwa niezbędnik festiwalowy. Worko plecak, Eski Rock, do tego stalowy kubek, do tego smycze, do tego taki płyn do odkażania dłoni, do tego stopery, no i do tego płaszcz przeciwdeszczowy. Wszystko to można zgarnąć dzisiaj podczas naszego spotkania. Wystarczy wymienić 3 festiwale letnie, które biorą udział w naszym cyklu Festiwalowe Lato 2026. 3 nazwy festiwali. To nie powinno być, proszę Państwa, trudne. Proszę dawać znać w głosówkach na Messengerze Eski Rock. Nagrody czekają. Tymczasem my słuchamy już grupy The Cure i numeru In Between Days.

0: Obudź się, to oddział zamknięty w Esterok. Piątek, piąteczek, piątunio, to wcale jakoś bardzo budzić się nie trzeba. Tym bardziej, że już 13 się zbliża. Za momencik o 13 najświeższy raport, a po 13 zagram dla Państwa wielki hicior grupy Kiss. I was made for loving you. Już czeka w odtwarzaczu, żeby dla Państwa zagrać w Esterok.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Esterok.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00.
2: Esterok.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esterok.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Program Eskirok na żywo. Rokowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
5: Szef ONU komentuje przełom w sprawie stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Mówi o spełnieniu marzeń pokoleń. W raporcie też niebezpieczna pogoda w Tatrach. W górach zrobiło się duszno.
4: SK Rock. Raport.
5: Minęła 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Jeszcze dziś powołanie nowej Rady Nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego. Nie będzie w niej żadnych polityków, zapowiedział właśnie prezydent stolicy. Ma to dotyczyć też innych miejskich spółek medycznych. Rafał Trzaskowski zapewnia, że nie miał wcześniej żadnych sygnałów o nieprawidłowościach.
6: Moja reakcja była szybka i konkretna. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach. Nie bronimy ludzi ani stanowisk, bronimy standardów. Tam, gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje.
5: Prezydent Warszawy zaznaczył, że nigdy nie korzystał z VIP-owskiej ścieżki w Szpitalu Południowym na Ursynowie, a bohatera afery w tej placówce nazywa Nikodemem Dyzmą.
6: Sprawa Dawida Kasprzyka przypomina mi trochę historię Nikodema Dyzmy. Człowieka, który swoją karierę oparł na oszustwie i na sprycie. Mamy oczywiście sygnały, które weryfikujemy, że Dawid Kasprzyk miał się powoływać na swoje wpływy, pozycje lub kontakty. W publicznym szpitalu nie może być tak, że czyjakolwiek pozycja polityczna daje mu jakąś większą swobodę działania albo
5: Przypomnę, wczoraj odwołano cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego. Według doniesień medialnych lekarz i były już członek Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w tej placówce zarobił w ubiegłym roku 1 600 000. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy koalicji oraz ich najbliżsi mieli być przyjmowani bez kolejki, korzystając w dodatku ze ścieżki VIP-owskiej.
4: To jest raport.
5: To spełnienie marzeń pokoleń i efekt intensywnych działań. Tak szef MON-u komentuje przełom w sprawie stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Pentagon jest otwarty na ofertę Warszawy, a ostateczna decyzja uzależniona będzie od szczegółów takiego porozumienia.
7: To nie wynika tylko i wyłącznie z deklaracji, woli, ale to wynika z czynów, które Polska robi. 5% wydatków na zbrojenia, 200 miliardów w tegorocznym budżecie, europejski program zbrojeń, czyli program SAFE, Polska największym beneficjentem, eksporterem sprzętu zbrojeniowego, co jest naszą wielką ambicją.
5: To spełnienie marzeń pokoleń i efekt intensywnych działań. W piątek na warszawskich targach obronnych to przede wszystkim panele eksperckie, a jutro w Centrum Expo na zwiedzających czekają pokazy, warsztaty i wykłady z zakresu cyberbezpieczeństwa, medycyny, pola walki, gotowości kryzysowej czy służby w mundurze. Swoją ofertę zaprezentuje ponad 100 wystawców.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Jeszcze niebezpieczna pogoda w Tatrach. Jak nie burze, to skwar. Takie są prognozy na najbliższe dni. Już dziś, choć nie ma ostrego słońca, zrobiło się naprawdę parno i duszno. Taka pogoda nawet w dolinach jest dla wędrowców niebezpieczna, ostrzega Marcin Józefowicz z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: Ewidentnie warunki będą bardzo mieszane, od skwaru w dolinkach, od duchoty, po wysoko w górnych partiach jeszcze płaty śniegu, które są zagrożeniem poślizgowym, aż po burze.
8: Wodę, coś do jedzenia, coś słodkiego, żeby tam nie zasławnąć na szlaku. No i że jesteśmy siostrami zakonnymi, no to małe Pismo Święte jest.
9: Ja czuję, że za chwilę będzie burza.
10: No tak właśnie też zwracaliśmy na to uwagę, czy czasem nie będzie padać. No ale stwierdziliśmy, że może akurat się wstrzelimy w okienko.
3: Powinny uważać na te warunki osoby, które mają jakieś problemy kardiologiczne, czy to problemy z układem oddechowym, jakąś niewydolność oddechową.
5: Gdyby tego było mało, w najbliższych partiach, najwyższych partiach gór nadal jest zagrożenie śniegiem. Ten występuje po północnej stronie. Przede wszystkim nadal pod śniegiem jest szlak prowadzący na Rysy.
1: Pogoda.
5: Dziś pogoda w kratkach, chmury na przemian ze słońcem. W południowych i zachodnich regionach może przelotnie popadać. W rejonie Sudetów możliwe burze z lokalnymi nawet ulewami. Na termometrach całkiem wysoko, bo od 22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 25 w Łódzkim i na Mazowszu, do 32 dziś na Dolnym Śląsku.

0: When I'm Gone, kiedy odejdę. Numer, który od lutego tego roku nabrał zdecydowanie głębszego znaczenia. Po tym, kiedy Brad Arnold niestety odszedł od nas zdecydowanie przedwcześnie. 12 minut po 13 jest piątek, 19 dzień czerwca 2026 roku, czyli ostatni piątek, proszę Państwa, tej wiosny, bo już w niedzielę zaczynamy lato. Łukasz Szczeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco w SC Rock i teraz sięgamy po nowość. Nowość od gościa, który postanowił zatytułować swoją płytę hasełkiem, które rzucił jego osobisty syn. Hasło brzmi: chciałbym urodzić się, żeby latałem. I pod tym hasłem ukaże się nowa płyta Artura Rojka, ta już 18 września. Ja mam teraz dla Państwa drugi albo trzeci, zależy jak kto to liczy, ponieważ dwa single pojawiły się tego samego dnia, singiel promujący właśnie ten krążek. Dla Państwa w SC Rock Artur Rojek i numer W objęciach.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Pearl Jam i Black w Esther. Skoro, proszę Państwa, przy Pearl Jam jesteśmy, no to Eddie Vedder opublikował świeżutki singiel razem z taką ekipą Guitars Over Guns. Guitars Over Guns, proszę Państwa, to organizacja, która wspiera rozwój młodzieży za pomocą sztuki i muzyki. Cały dochód z singla przeznaczony zostanie właśnie na rzecz tej organizacji. Tego singla można posłuchać w sieci. Singiel nosi tytuł Better Believe i jest naprawdę bardzo przyjemnym kawałkiem. Coś mi się wydaje, że dziś po 18 w radarze pewnie Michał Prokopowicz coś na ten temat też jeszcze będzie wspominał. Tymczasem ja mam dla Państwa numer zespołu, który już niebawem pojawi się, bo w sierpniu, w sensie to niebawem, na festiwalu Rockowizna. Szczegóły tego festiwalu znajdą Państwo oczywiście w internecie, a ja przypominam, że to jest jeden z festiwali, który jest objęty naszą akcją Festiwalowe Lato 2026. Taka mała podpowiedź dla tych, którzy wiedzą, o co chodzi. Proszę koniecznie zostać ze Skorok, tym bardziej, że teraz będzie koma i spadam.

0: Around the World i Red Hot Chili Peppers w Eskirok. Around the World, proszę Państwa, to podróżuje ekipa Eskirok. Eskirok poleciała w zasadzie dzisiaj do Czech na Metronome Festival. Tam jest Dawid Zygmunt, tam jest nasza Klaudia Antoszewski, no i jeszcze kilka osób od nas. Gdybyście Państwo chcieli sprawdzić ich postępy w podróżowaniu, zapraszam na nasze sociale. Tam się naprawdę sporo na ten temat dzieje. A gdybyście Państwo mieli ochotę przygarnąć festiwalowy niezbędnik, to już niebawem będzie kolejna szansa, żeby to zrobić. Także proszę koniecznie zostać ze Skowrok.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Do restauracji, do kawiarni, to jednak dobrze być ubranym.
3: Na śniadanie zszedł pan Norwi w klapeczkach rozpiętej hawajskiej koszuli.
4: W sytuacji Norwiego mnie to trochę nie dziwi, no bo jaki jest Norwi? No. Aha. Gorący.
5: Materazzi. To był fajny gość, wszystkie laski na materac wziął.
2: Nawet nie wiecie, jaka to jest ciężka praca, że człowiek musi w ogóle przeglądać te dziwne tytuły. Schadzka w toalecie, zgon przed klubem i słownictwo w zrynsztoku. Polska short to rozrywka, o którą nikt nie prosił.
4: Ale zobacz, jaka to musi być ciężka praca. Schadzka w toalecie, zgon przed klubem.
2: No weź, masakra.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Eskirok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
7: Eskirok. Radar.
8: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Od premiery ostatniego albumu Iron Maiden minęło prawie 5 lat. Wokalista Bruce Dickinson przyznał otwarcie, że chciałby w niedalekiej przyszłości nagrać następcę płyty Send You To. Jak mówi, wolałbym to zrobić niż jechać w kolejną trasę. Steve Harris ma zupełnie odwrotnie. On by tylko koncertował i koncertował. A więcej o także tych muzycznych planach Bruce'a znajdziecie na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

Royal Republic i Venus w SC Rock. Royal Republic, które już niebawem przyjedzie do Polski po to, żeby zagrać na festiwalu Rockowizna. A propos festiwali i festiwalowego lata 2026, to dla festiwalowiczów mam zestaw, który powinien każdy festiwalowicz mieć przy sobie, jeśli wybiera się na taką imprezę. Do worka Eski Rock, worko plecaka, wrzuciłem kubek stalowy, wrzuciłem smycze, wrzuciłem płyn do dezynfekcji, wrzuciłem stopery do uszu, wrzuciłem również płachtę przeciwdeszczową. Żeby taki zestaw ode mnie zgarnąć, wystarczy na Messengerze Eski Rock nagrać mi głosówkę i w tej głosówce wymienić trzy festiwale, przynajmniej trzy festiwale, o których opowiadamy Państwu w ramach akcji Festiwalowe Lato 2026. Trzy festiwale, tylko tyle wystarczy, proszę Państwa, żeby taki niezbędnik festiwalowicza ode mnie dostać. No to co, czekam na Państwa głosówki, a oczekując na nie, gram teraz dla Państwa w Eski Rock numer Talking Heads Psycho Killer.

0: Runaway Train to Soul Asylum w Esterok. Na koniec drugiej godziny naszego piątkowego spotkania zbliża się 14. O 14.00 najświeższy raport. Po 14.00 po pierwsze będą Dorsi z numerem Light My Fire, a po drugie ktoś dostanie ode mnie niezbędnik festiwalowicza. Proszę koniecznie zostać z Deską Rock.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Kawałki mojego życia.
5: Kawałki mojego życia.
4: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
4: Kawałki mojego życia w czwartek o 21.00 w SC Rock. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20.00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
12: Napad na kantor w centrum Łodzi. Policja intensywnie szuka sprawcy. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 województw.
13: SK Rock. Raport.
12: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Jest areszt dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. Od tego zaczynamy raport o 14. Matka i siostra tego rodzeństwa idą za kraty na razie na 2 miesiące. Do dramatu obecnie 47-letnich bliźniaków doszło w jednej ze wsi pod Suwałkami. Rodzeństwo, jak słyszymy od śledczych, było zaniedbywane i głodzone.
14: Ich organizmy są, no, można powiedzieć, nawet wyniszczone, niedożywienie, bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych. A poza tym jeszcze taki deficyt psychiczny, który dopiero rozpoznajemy zarówno co do skali, jak i przyczyn, genezy.
12: Informuje Wojciech Pichtel z prokuratury w Suwałkach. Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu. Jedna z zatrzymanych kobiet to ceniona dyrektorka szkoły. Podejrzanym grozi 8 lat więzienia.
13: To jest raport.
12: A w nim zuchwały napad na kantor w centrum Łodzi. Policja szuka sprawcy. Robi to intensywnie. Ciemnoskóry mężczyzna steroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował około 200 tysięcy złotych w walutach.
15: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
12: Relacjonuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Mundurowi zabezpieczyli przedmiot, który posłużył mężczyźnie do napadu. Sprawdzają teraz, czy rzeczywiście jest to broń palna.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: Będzie gorąco i to bardzo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 regionów. W weekend temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 stopni. O szczegółach Dawid Olszewski.
16: Ostrzeżenia przed upałem objęły większość kraju. Najwyższy, drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części północnych regionów. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
17: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
18: Lepiej się schować do cienia.
16: Przed nadchodzącym upałem strażacy apelują o rozsądek. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru suchej trawy, a nawet lasu, przyznaje Bartosz Betlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu.
19: Przy takim upale wystarczy mała iskra, a jeszcze do tego jakby był wiaterek, to naprawdę mamy problem.
16: Służby apelują o ostrożność i rozsądek.
12: Podstawowa zasada to butelka wody, nakrycie głowy, unikanie przebywania w pełnym słońcu w najgorętszych godzinach dnia.
4: SK Rock Biznes.
12: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ordynacji podatkowej, której celem jest m.in. likwidacja obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych, czyli MDR-ów. Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94 zł, benzyny 98 6,61 zł i diesla 6,12 zł. Wynika z piątkowego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że w porównaniu z piątkiem ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą niższe. Piątkowe zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PKP Cargo zatwierdziło właśnie jednostkowe i też skonsolidowane sprawozdania finansowe za ubiegły rok. Jednocześnie powołało trzech członków Rady Nadzorczej: Michała Wnorowskiego, Marzenę Piszczak oraz Jacka Męcinę.
4: Pogoda.
12: W kratkę mamy pogodę. Chmury na przemian ze słońcem. W południowych i w zachodnich regionach może przelotnie popadać. W rejonie Sudetów możliwe są burze z lokalnymi takimi punktowymi ulewami. Na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 25 w Łódzkim i na Mazowszu, do nawet, tam będzie upał, do 32 stopni na Dolnym Śląsku.

0: Jenny. To Edyta Bartosiewicz w Esterok. Co w jej głowie siedzi, wiem tylko ja. Wielokrotnie zastanawiałem się, czy ta wiedza panią Edytę boli, czy pani Edyta cieszy się, że tę wiedzę posiada. Ale to takie moje dywagacje na marginesie. 11 minut po 14, ostatni piątek wiosny 2026 roku, 19 dzień czerwca. Już w niedzielę, pierwszy dzień lata. Ja nie mogę się doczekać. Chyba jednak po chwili zastanowienia nie mogę się doczekać. Tymczasem mam dla Państwa nową piosenkę od zespołu Nothing But Thieves. Piosenka, która nosi tytuł Evolution i sprawia, że panowie z Nothing But Thieves wracają do korzeni. I bardzo, bardzo jestem z tego powodu zadowolony, bo te eksperymenty, które zaczęli tworzyć, nie do końca mi się podobały. O, tak to ujmę. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko. Już za moment też ktoś z Państwa dostanie ode mnie niezbędnik festiwalowy, także proszę ze mną zostać.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Jak się nad tym zastanowić, proszę Państwa, to jesteśmy chyba w trakcie najbardziej intensywnego koncertowo tygodnia tego roku. No bo tak, w poniedziałek zaczęło się od Foo Fightersów na Narodowym. We wtorek Lost Generation Festival, czyli Papa Roach, czyli The Offspring, jeszcze na przykład The Rasmus. W środę Kings of Leon w Łodzi. Genialny koncert. Byłem, widziałem, słyszałem, było świetnie. Wczoraj rozpoczął się Summer Punch Festival w Warszawie i tutaj też, proszę Państwa, jest w czym wybierać. No bo wczoraj m.in. POD, Baby Metal czy Bad Omens. Dzisiaj natomiast m.in. Smash Into Pieces, Alexis on Fire czy na przykład Three Days Grace na sam finał. Festiwali coraz więcej, proszę Państwa, a ja mam niezbędnik festiwalowy, który obiecałem komuś dać. Wystarczyło odpowiedzieć mi na bardzo proste pytanie. Trzy festiwale, które w ramach naszego cyklu Festiwalowe Lato w SC Rock, na które będziemy mieli dla Państwa bilety, o którym Państwu opowiadamy, trzeba było po prostu trzy takie festiwale minimum wymienić. No i zrobiła tak Jola.
1: No to ja zaczynam. Kolor Owostrawa, Rokowizna.
0: Raz, dwa.
1: I na przykład Męskie Granie.
0: Trzy.
1: I Czochraj Bobra.
0: I cztery. Bardzo dobrze. Jolu z Gdańska, wędrują do ciebie nagrody. Gratuluję i mam nadzieję, że będziesz godnie na którymś z tych festiwali reprezentować SC Rock, właśnie zadając szyku takim workoplecakiem wypełnionym po brzegi gadżetami SC Rock. No to teraz IMF i Unbelievable.

0: długość dźwięku samotności. Tomasz Lowitz w Esterok. Oczywiście samotni nie są ci, którzy wybierają się na przeróżne koncerty, festiwale i bardzo mnie to cieszy. W końcu od tego jest lato, żeby, proszę Państwa, na festiwalach bywać, muzyki na żywo, na świeżym powietrzu zażywać. Tak między innymi mają ludzie, których wysłaliśmy do Pragi na Metronome Festival. Jeśli Państwo jesteście ciekawi, jak im to zażywanie tej muzyki na żywo w warunkach pięknych i w cudownych okolicznościach przyrody i przede wszystkim na świeżym powietrzu idzie, no to odsyłam na nasze sociale, bo tam się sporo dzieje, no i można tak trochę podpatrzeć, trochę pozazdrościć, a może na przykład zainspirować się do tego, żeby wybrać się na jakiś festiwal w tym roku, jeśli do tej pory Państwo takowej decyzji jeszcze nie podjęli. A już za chwileczkę Westerok, między innymi Slade i Far Far Away.
1: Autopromocja. Melina. Westerok.
2: Abelard, Giza.
3: Dostajesz do obsługi człowieka istotę, no, na tej ziemi na razie, tak, się mówi najdoskonalszą, najbardziej skomplikowaną, bla, bla, bla. I musisz teraz, żeby ono sobie poradziło i żeby nie było zryte, nie? Kupiłem ostatnio trymer do nosa i miałem taką instrukcję obsługi i gwarancję i wszystko, nie? A tu mam człowieka?
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.

For I Am Deaf to The Pretty Reckless w Esterok. A przed nami teraz, proszę Państwa, piosenka dla wszystkich petrolheadów i dla wszystkich zainteresowanych motoryzacją. Bo to jest numer, który między 2001 a 2003 rokiem był numerem oficjalnym w takiej serii wyścigowej amerykańskiej NASCAR. A skoro o amerykańskich seriach wyścigowych mówimy, to przypominam, że nasz rodzynek za wielką wodą, czyli Tymek Kucharczyk, w ten weekend ma przed sobą kolejne dwa wyścigi. Póki co jest trzeci w generalce, także to jest naprawdę doskonałe miejsce dla debiutanta. No i w najbliższą sobotę o 18.30 i w niedzielę o 18.00 naszego czasu będzie można obserwować kolejne zmagania Tymka Kucharczyka. No, trzymamy za niego kciuki, oby jak najwyżej i oby w pierwszym sezonie Tymek zdobył mistrzostwo Indy NXT. No bo wiadomo, potem to już tylko IndyCar i Formuła 1. Czy to będzie następca Roberta Kubicy? Tego nie wiem, ale wiem, że chłopak ma talent i bardzo mocno mu kibicuję. No to gramy teraz numer dla petrolheadów z Tymkiem Kucharczykiem na czele, żeby ci Tymek ten numer pomógł i żebyś wygrał obydwa wyścigi w nadchodzący weekend. A numer, o którym mówię, to Metallica i Fuel.

0: Green Day i Know Your Enemy. Tym numerem kończymy pierwsze z dwóch naszych dzisiejszych spotkań na antenie Eski Rock. Już za momencik wybije 15, o 15 najświeższy raport, a po raporcie przywita Państwa Michał Cieślik, który poprowadzi kolumnę Zygmunta bez Zygmunta. No bo Zygmunt na festiwalu Metronome w Pradze prawdopodobnie będzie się z Michałem łączył. My natomiast słyszymy się po 21 w drodze 66. Za teraz Państwu ogromnie dziękuję. No i zapraszam do spotkania ze mną wieczorem. Łukasz Szeciłowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama. To jest SK Rock.
4: Pomiędzy Krójcem a Białobrzegami utkniecie w kilkunastokilometrowym korku. W trakcie treningów przed pokazami lotniczymi Antidotum Air Show doszło do groźnej sytuacji na pasie startowym lotniska. Zegar tyka, samorządom grozi paraliż inwestycyjny.
5: SK Rock. Raport.
4: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Potężne utrudnienia na trasie S7 z Warszawy do Krakowa. Pomiędzy Grójcem a Białobrzegami utkniecie w kilkunastokilometrowym korku. Powodem są roboty drogowe i kolizje. Najlepiej zjechać już na 430 km trasy na węźle Broniszew. Powrót na S7 dopiero w Kamieniu za Białobrzegami.
5: To jest raport.
4: Koniec z polityką w zarządach miejskich spółek medycznych, zapowiada prezydent Warszawy po aferze w Szpitalu Południowym na Ursynowie. A lekarza Dawida Kacprzyka, który przez rok robił jako szef SOR-u w tej placówce ponad 1,5 miliona złotych, porównał do nikodemadyzmy. Na specjalnie zwołanej konferencji Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeszcze dziś powołana zostanie nowa rada nadzorcza tego szpitala. Zasiądą w niej miejscu urzędnicy i specjaliści, żadnych polityków. A w warszawskim ratuszu był w tej sprawie nasz reporter Michał Rawa.
6: Tak jest, dzień dobry. Rafał Trzaskowski podkreślił, że na razie nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności politycznej i nie ma dymisji w ratuszu. Odwołany został jedynie zarząd szpitala.
7: I żeby było jasne, tam gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje i jeżeli to będzie konieczne, będą kolejne konsekwencje.
6: Mówił Trzaskowski, audyty trwają nie tylko na SOR-ze Szpitala Południowego.
7: Moja reakcja była szybka i konkretna. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach, natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach.
6: Prezydent Warszawy odmówił podania nazwisk polityków, którzy leczyli się w Szpitalu Południowym. Przekazał, że sam był jego pacjentem, ale zanim Kacprzyk został koordynatorem SOR-u.
4: Przypomnę, z doniesień medialnych wynika, że były już członek Koalicji Obywatelskiej, radny warszawskiego Ursusa, zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych z pracy koordynatora SOR-u Szpitala Południowego. Miał w nim utworzyć też specjalną, szybką ścieżkę VIP-owską dla polityków Koalicji Obywatelskiej i VIP-owski pokoik oczekiwań luksusowy. Kacprzyk zwrócił już szpitalowi 0,5 miliona złotych, został z niego wyrzucony. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Teraz w raporcie poważny incydent na lotnisku w Lesznie. W trakcie treningów przed pokazami lotniczymi Antidotum Air Show doszło do groźnej sytuacji na pasie startowym. Pokazowy samolot Bronco wylądował bez wysuniętego podwozia.
8: Na pokładzie statku znajdował się wyłącznie pilot narodowości francuskiej, który na szczęście nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Trwają jego badania lekarskie.
4: Relacjonuje Monika Rzymełka z policji w Lesznie. Uszkodzona została maszyna i fragment pasa startowego. Jest on czasowo wyłączony z użytkowania, co powoduje zmiany w programie pokazów. Starty niektórych samolotów musiały zostać odwołane, a tak zwane pokazy dynamiczne rozpoczną się najwcześniej o 16:00.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Tyk, tyk, tyk. Zegar tyka. Samorządom grozi paraliż inwestycyjny. 4 na 10 gmin w Polsce nie zdąży przed końcem sierpnia z uchwaleniem planów ogólnych, które miały zablokować niekontrolowaną zabudowę i ograniczyć chaos przestrzenny. Wynika to z badań Fundacji Sędzimira. To spory problem dla wszystkich, komentuje architekt krajobrazu Agnieszka Machnowska, bo obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na wprowadzenie zabudowy niezgodnie z polityką przestrzenną gminy.
9: To zabudowa rozlewająca się na tereny takie jak łąki, lasy czy mokradła, które pomagają nam przystosować się do zmiany klimatu. Innym efektem są osiedla wyrastające na terenach bez odpowiedniej infrastruktury. W konsekwencji koszty ich obsłużenia wnosi gmina. Dodatkowe koszty pojawiają się także po stronie nowych mieszkańców, którzy na przykład muszą dojeżdżać samochodami do pracy.
4: Samorządy mają czas do końca sierpnia, tymczasem tylko na Śląsku uchwalenie planów ogólnych udało się 15 gminom na 167. Na Mazowszu zrobiło to 4%, z kolei w województwie świętokrzyskim żadna z gmin i nieliczne w Małopolsce oraz na Podkarpaciu.
1: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych. Pogoda.
4: Czy wyglądając za okno widzicie kratkę? To pogoda. Pogoda dziś w kratkę, chmury na przemian ze słońcem. Tak będzie to jeszcze przez najbliższe godziny. W południowych i zachodnich regionach może przelotnie popadać, a w rejonie Sudetów możliwe burze z lokalnymi punktowymi ulewami. Idzie upał na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie. Tam najprzyjemniejsza temperatura przez 25 na Mazowszu do nawet 32 dziś na Dolnym Śląsku.
1: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Somebody to Love It, Jefferson Airplane w ST Rock. I tak zaczynamy nasze piątkowe spotkanie. Wcześniej jeszcze Kult się pojawił. No i mamy prawie 12 minut po 15. Ja mówię, dzień dobry. W piątek, 19 dzień czerwca. Dawida nie ma, ale możesz tutaj się pojawi tak zdalnie, bo Dawid i nasza ekipa w Pradze na festiwalu Metronome.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Na który mieliśmy dla Państwa zaproszenia całkiem niedawno. No i teraz... nadeszła godzina zero. Państwo wyjechali, Państwo się pięknie bawią. No i proszę zaglądać na nasze social media, ponieważ tam cały czas relacje z Pragi. Już to szaleństwo się zaczęło. A my rozpoczynamy nasze spotkanie. Pod nieobecność Dawida, Michał Cieślik. Do 15. Nie, wróć. Te stare przyzwyczajenia. Do 18 z Państwem. A to jest nasza nowość. Za tydzień premiera ich nowej płyty Wow Signal. Cryogene. Mies przed nami ST Rock.

0: Red Hot Chili Peppers w SC Rock, dziś z naciskiem na hot, przynajmniej w wielu miejscach w naszym kraju, na Dolnym Śląsku nawet powyżej 30 stopni Celsjusza. No ale tak zwany prysznic też dziś możliw, tak cytując klasyczkę. The Zephyr Song i Red Hot Chili Peppers za nami w SC Rock, 20 po 15, chwila przerwy, po niej zagram Państwu Blendersów.
1: Reklama. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: To był Jimi Hendrix i All Along the Watchtower w SC Rock. Michał Poklękowski pojawił się w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: W całej okazałości.
0: Taki zapatrzony jeszcze w swój smartfon. Czyżbyś jeszcze sprawdził tam na ostatni moment, co tam
1: dokładnie
0: się wydarzyło,
1: tak.
0: Czy jakaś informacja na pasku się nie pojawiła i tak dalej.
1: Zawsze precyzyjne, od 50 prawie lat.
0: Za chwilę skrót najważniejszej informacji, potem jeszcze będzie serwis sportowy.
2: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00
3: w ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Autopromocja.
5: ESC Rock. Raport.
1: Michał Poklękowski, zapraszam. W poznańskim sądzie ruszył proces przeciwko Jarosławowi S. Mężczyzna w lipcu 2025 roku zamordował swoją byłą partnerkę. Miał sądowy zakaz zbliżania się do kobiety. W Lubinie uczniowie przeprowadzili rekordową zbiórkę opakowań, która przerodziła się w sprawnie zorganizowaną akcję logistyczną, trwającą niemal cały tydzień. Cały dzień zebrane niemal 40 tysięcy butelek stały się nie tylko formą pomocy dla potrzebującej uczennicy, ale też impulsem do zgłoszenia wydarzenia do Księgi Rekordów Guinnessa.
5: To jest raport.
1: Sztuczna inteligencja pomoże wcześniej wykrywać demencję. Polscy naukowcy opracowali metodę, która pozwala wcześniej wykrywać chorobę na podstawie analizy mowy za pomocą AI. Mowa może bowiem najwcześniej zmieniać się pod wpływem właśnie tej choroby.
5: ESC Rock Sport.
1: Wieczorem możemy poznać koszykarskiego mistrza Polski. W Zielonej Górze rozegrany zostanie szósty mecz finału między Zastalem a Legią. Rywalizacja toczy się do 4 wygranych, a w tej chwili jest 3-2 dla drużyny z Warszawy.
6: Jeszcze jedno zwycięstwo.
1: Przypomina kapitan Legii Michał Kolenda. Początek meczu o 20:15. W przypadku wygranej dziś Zastalu decydujący mecz zostanie rozegrany w niedzielę w Warszawie.
7: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
8: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

To jedno z tych nagrań, które bardzo mocno spopularyzowało jazdę na rowerze, tym bardziej, jeżeli ktoś widział teledysk do tego właśnie utworu, bo tam też dużo jazdy na rowerze, takiej trochę nietypowej może, ale rzeczywiście tak wygląda klip do tego kawałka Queenie Bicycle Race w SC Rock. No tak, weekend zbliża się wielkimi krokami, więc może jakiś rower będzie grany? Podrzucam pod rozwagę Państwu. To jeżeli chodzi o artystę, który za chwilę się pojawi na naszej antenie, on pochodzi z kraju, w którym te tradycje rowerowe są bardzo mocno rozpowszechnione. W końcu tam się odbywa w maju co roku jeden z największych wyścigów kolarskich na świecie. Giro d'Italia oczywiście, no bo to jest pan Thomas Raggi, a właściwie powinienem powiedzieć chyba Raggi. Pan jest z Rzymu i teraz zaśpiewa For Nothing w SC Rock.

0: To był Thomas Rank G w Wesce Rock For Nothing. A pamiętajmy Państwo, że nasz Messenger jest do Państwa dyspozycji. Głosówkę można nagrać, napisać można. Jeżeli chodzi o tematy, pełna dowolność, także zachęcam bardzo serdecznie. 20 minut do 16 nam pozostaje. Robimy sobie chwilę przerwy, po niej wracamy z Linkin Park. Nam jeszcze przed godziną 16.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

Can't Stop Loving You. To jest Van Halen, First Rock, w piątkowe popołudnie. Piątkowe popołudnie, czyli weekend się zbliża. Będzie coraz cieplej. Proszę nie zapominać o tak zwanej hydration break, czyli przerwie na nawodnienie. Zwykła woda wystarczy, proszę Państwa, i dużo, choć kiedy w kontekście nadchodzącego weekendu mówię o nawadnianiu, to pewnie niektórych wyobraźnia zmierza w zupełnie innym kierunku. Za 6 minut będzie 16.

0: To był Manam Westerok. No tak, uderz w stół, wiadomo. Pan Piotr się odezwie na Messengerze w kontekście nawadniania. No ja już widzę, panie Piotrze, co tam panu po głowie chodzi. Jak wiele, proszę bardzo, emocji mogą powiedzieć. No mogę też dodać, że po prostu się rozumiemy bez słów. Dwie minuty pozostają do 16. Za chwilę najnowszy raport Westerok.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Ma dziś usłyszeć zarzuty mężczyzna, który miał zastrzelić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Pierwsza edycja zgromadziła ponad 100 wystawców i gości specjalnych. To na warszawskich targach obronnych.
2: Eska Rock. Raport.
1: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Mężczyzna, który miał zastrzelić Rosjanina, będzie przesłuchany w lubelskiej prokuraturze.
3: No i prawdopodobnie, właściwie na pewno będziemy wnioskować o tymczasowy areszt. I jeszcze raz przypomnę, jest to mężczyzna, który naszym zdaniem nie odpowiada za pomocnictwo, czy jakąś próbę, czy pomoc innym osobom w tym zamachu, ale za wykonanie, czyli dokonanie zabójstwa obywatela Rosji.
1: Mówi podinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Podejrzewanego zatrzymali wczoraj kontrterroryści w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Przypomnijmy, w poniedziałek sprawca zastrzelił na ulicy w Białej Podlaskiej Roberta K., znanego lepiej jako Siemion Skierpiecki. Ten Rosjanin był zagorzałym krytykiem m.in. Kremla. Zabójstwo wyglądało jak egzekucja.
2: To jest raport.
1: 1,5 miliona złotych na PR miejskich spółek w Krakowie. Łukasz Gibała zapowiada kontrolę radnych. Interwencja ma dotyczyć wydatków 3 miejskich spółek, w tym Zarządu Infrastruktury Sportowej, na konsultacje w sprawie zarządzania reputacją. Radny twierdzi, że czeka, aż władze Krakowa przedstawią, jakie efekty przyniosły te spotkania.
4: Brakuje pieniędzy na szkoły, na transport publiczny, brakuje pieniędzy na remonty chodników, a tu nagle wydawane jest 1,5 miliona złotych nie wiadomo na co. Jakieś doradztwo, jakiś PR, jakiś marketing. Pytanie, jakie są w ogóle efekty tego, co ten pan dokładnie zrobił dla Krakowa. To było głównie w okresie referendalnym. Przedreferendalnym i referendalnym, ale większa część w okresie referendalnym. Czy to były jakieś działania zmierzające do ocieplenia wizerunku już byłego prezydenta Aleksandra Miszalskiego?
1: Miejskie spółki, takie jak Krakowski Holding Komunalny, zapowiedziały już dostarczenie wszystkich dokumentów związanych z zakupionymi konsultacjami. Radni Krakowa dla mieszkańców chcą wiedzieć wszystko o przebiegu tego procesu.
5: Nie dość, że poprosimy o umowy, czyli to, co jest najważniejsze, to dostaniemy całą procedurę, jak doszło do zawarcia umów oraz efekty pracy, jakie spółki, jakie jednostki miejskie otrzymały w ramach zawieranych umów.
1: Tłumaczy radny Michał Starobrat. O komentarz poprosiliśmy też władze Krakowa. Na razie czekamy na odpowiedź.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Nie tylko wystawy sprzętu wojskowego, ale też dyskusje o bezpieczeństwie. To na warszawskich targach obronnych. Pierwsza edycja zgromadziła ponad 100 wystawców i gości specjalnych na miejscu w Centrum Expo. Jest nasz reporter Mateusz Chłyston. Mateuszu, jakie tematy poruszają na targach w panelach eksperci?
6: Sporo miejsca poświęcono w nich siłom powietrznym. Jeden z paneli dotyczył dziś śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
7: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictwa.
6: Jutro w dniu otwartym dla publiczności przewidziano za to panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne dziś zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: To jest broń masowego rażenia.
6: A pierwszy dzień targów zakończy dyskusja dotycząca gotowości naszego kraju na wszelkiego rodzaju kryzysy i zagrożenia. Z hal Expo przy Prądzyńskiego, Mateusz Chłystun.
0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych. Pogoda.
1: Chmury na przemian ze słońcem. W południowych i zachodnich regionach może przelotnie popadać, w rejonie Sudetów nawet mocno i będą temu towarzyszyć burze. Na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 25 na Mazowszu, do nawet 32 dziś na Dolnym Śląsku.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: A to była grupa Hey i Sick w SC Rock. 12 minut po 16. Mówię dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik. Kłaniam się i polecam w tej kolejnej godzinie naszego piątkowego popołudniowego spotkania. Dzisiaj w porze kolumny Zygmunta i przez pewien czas taki stan rzeczy się utrzyma, drodzy państwo. A właśnie, czy państwo w ogóle znają takie uczucie, że niczego nie muszę, co najwyżej mogę i chcę i mam taką potrzebę, by podzielić się na przykład dźwiękami z moimi fanami, no to już w kontekście kolejnego artysty.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ten artysta ma 83 lata na karku i wciąż mu się chce. Wciąż mu się chce i robi to naprawdę dobrze. Niedawno wydał nową płytę The Boys of Dungeon Lane. A na niej takie dźwięki. Come Inside. To jest nowy Paul McCartney.

0: Ale nazwać grupę Alien Ant Farm. Do dzisiaj zachodzę w głowę, o co im chodziło. Smooth Criminal, to już za nami w ST Rock. Jest 20 minut po 16. Europe nam jeszcze zagra w tej godzinie. Dodajmy, że to jest zespół, który za parę miesięcy, jeszcze w tym roku, pojawi się na koncercie w naszym kraju. O tym sobie za chwilę powiemy.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ST Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ST Rock.
2: W ST Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ST Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: Reklama.

Broke the Night i Europe w Esterog. Jak wspominałem, zagrają jesienią w Polsce dokładnie 20 października i to jest już za 4 miesiące. I tak to grażynko leci. Lato minie, znów w sklepach pojawią się znicze. Ale nie o tym, bo byłem ostatnio na koncercie pana, który za chwilę, i umowa była taka, że to koncert bez smartfonów, które szczelnie zamknięte były w takich etui, które się miało przy sobie. I dało się, proszę sobie wyobrazić, ludzie skupieni byli tylko na muzyce, na obcowaniu z dźwiękami płynącymi ze sceny, a były to bardzo dobre dźwięki, co tu dużo mówić. No i bardzo pozytywne doświadczenie przy okazji, aż byłem zaskoczony. Polecam w każdym razie, proszę sobie przetestować, jeżeli państwo jeszcze nie mieli okazji tego smartfona na koncert. What's the Rumpus? To jest Jack White, Westerock.

0: To był Jack White w Estrogi What's the Rumpus. Jest 16.30, Michał już w studiu, to znaczy, że za chwilę skrót najważniejszych informacji.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21. Łukasz Szczeciłowski, zapraszam. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Michał Poklękowski, zapraszam. W Będziemyślu na Podkarpaciu samolot rekonstrukcyjny wylądował do góry kołami. Pilotowi nic się nie stało. Służby badają już przyczyny tego niecodziennego incydentu. Do 8 lat więzienia grozi 70-letniej matce i 50-letniej siostrze bliźniaków, które były przez nie izolowane w zamknięciu, odcięte od świata i głodzone przez przynajmniej 16 lat. Sąd rejonowy w Suwałkach zdecydował o 2-miesięcznym areszcie dla kobiet. Prokuratura wnioskowała o areszt nawet na 3 miesiące.
2: To jest raport.
3: Szef włoskiego resortu spraw zagranicznych Antonio Tajani odwołał wizytę w USA po wypowiedzi amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa o włoskiej premier Giorgi Meloni. Błagała mnie, żebym zrobił sobie z nią zdjęcie, powiedział Trump w wywiadzie dla włoskiej telewizji. Meloni zdecydowanie temu zaprzeczyła w nagraniu opublikowanym na portalu X.
2: SK Rock Sport.
3: Algierska Federacja Piłkarska po przegranym meczu Mistrzostw Świata z Argentyną 0-3 złożyła oficjalne odwołanie do FIFA, kwestionując fakt, że Leo Messi nie dostał czerwonej kartki za atak na rywala. Arbitrem spotkania był Polak Szymon Marciniak. Piłkarz reprezentacji Polski Tomasz Kędziora podpisał właśnie 2-letni kontrakt z Dynamem Kijów. 32-letni obrońca ostatnio grał w PAOK-u Saloniki, z którym zdobył Mistrzostwo Grecji w 2024 roku. Siergiej Samper jest 11. piłkarzem, który po minionym sezonie rozstaje się z 12. zespołem ekstraklasy Motorem Lublin. Klub nie był zainteresowany przedłużeniem kontraktu wygasającego z końcem czerwca.
4: Hey, what up everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
5: This is Anthony Kiedis of
6: the Red Hot Chili Peppers
5: and Flea, inviting you to keep it tuned
7: right here

0: To YouTube Esterok. Ostatnio byli w Meksyku, tak swoją drogą, ale nie po to, by kibicować na mundialu. Kręcili tam teledysk do jednego z nowych utworów. Zresztą Bono, wydaje mi się, chyba nie jest jakimś wielkim fanem piłki nożnej. Choć Bono to ostatnio stał nawet na bramce w meczu z Brazylią. Niewykluczone dziś po północy sytuacja się powtórzy, to przy okazji meczu Maroka ze Szkocją. Bono na bramce, no tak, Yacine Bono. Tak nazywa się ten marokański bramkarz, który tak swoją drogą całkiem nieźle radzi sobie między słupkami. No ale umówmy się, z panem Bono śpiewającym to chyba niewiele ma wspólnego. In a Life, Bono z YouTube już za nami w Esterok. Za 18 minut będzie 17, Marilyn Manson niebawem.
1: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Playlista osobista.
3: Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

18 and Life to była formacja Skid Row w Estero Rock na 7 minut przed 17. To na finał godziny ktoś z Kanady będzie, czyli jednego z gospodarzy tegorocznego mundialu. Skoro już o piłce nożnej mówiliśmy w tej godzinie, ja nie wiem, czy Chad Kroger to też jakoś bardzo interesuje się futbolem, może bardziej tym amerykańskim, albo nawet kanadyjskim, ale nie wypada przejść obojętnie wobec tego zwycięstwa 6-0 Kanady na mundialu dzisiaj, wcześnie nad ranem. Pokonali Katar.

Someday. Nickelback. Westerobi to już ostatni kawałek w tej godzinie, który miałem do zagrania. To oznacza, że za chwilę 17 i lada moment Michał ponownie w studiu by

0: przedstawić najnowszy raport w SC Rock. A my słyszymy się już po 17 w tej ostatniej godzinie naszego dzisiejszego spotkania.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lanci tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
2: Łukasz Bąk.
4: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano. Tak. No, nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
7: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
7: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
7: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
8: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij.

0: To jest SK Rock.
1: Właśnie teraz powinien zostać doprowadzony do lubelskiej prokuratury mężczyzna. Jest podejrzewany o zastrzelenie zagorzałego krytyka Kremla w Białej Podlaskiej. O nim mowa. Po awarii sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów między Nowym Domyślem a Opalenicą.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Właśnie teraz powinien zostać doprowadzony do lubelskiej prokuratury. Mężczyzna jest podejrzewany o zastrzelenie zagorzałego krytyka Kremla. Śledczy nie wykluczają zbrodni na tle politycznym. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Z ustaleń służb wynika, że to właśnie zatrzymany mężczyzna pociągnął za spust. Policja przekazała, że sprawca najpewniej działał sam. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Podejrzewany posługiwał się gruzińskim paszportem. Jego tożsamość miała zostać zweryfikowana. Został zatrzymany przez kontrterrorystów po 72 godzinach od wydarzeń w Białej Podlaskiej. Teraz czeka go spotkanie z prokuratorem.
4: Doprowadzimy mężczyznę do prokuratury w Lublinie. Tam usłyszy zarzut zabójstwa, a następnie odbędzie się posiedzenie aresztowe, ale tego należy się spodziewać dopiero jutro.
3: Mówi rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fiołek. Za zabójstwo grozi dożywocie.
2: To jest raport.
1: Utrudnienia na ważnej trasie kolejowej między Poznaniem a Berlinem. Po awarii sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów między Nowym Domyślem a Opalenicą. O szczegółach Paweł Adamczewski.
5: Do awarii doszło po godzinie 14. Jak informują PKP, Polskie Linie Kolejowe, na tym odcinku jeden z torów jest obecnie modernizowany, dlatego uszkodzenie sieci trakcyjnej spowodowało całkowite wstrzymanie ruchu. Na miejscu pracuje już specjalistyczny pociąg sieciowy, który ma usunąć usterkę. Przewoźnikom zalecono uruchomienie komunikacji zastępczej. Koleje Wielkopolskie wprowadziły autobusy między Nowym Tomyślem a Bukiem. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Dokładnie 50 lat temu otwarto w Łodzi zewnętrzne baseny Fala. Dziś w tym miejscu jest całoroczny aquapark o tej samej nazwie. Przez cały weekend będą trwały huczne urodziny z wieloma atrakcjami. Była tam z mikrofonem Ela Piotrowska.
6: Pamiętacie Państwo tamtą starą falę?
7: Pamiętam. Zewnętrzne wszystkie były. Nie było na pewno zjeżdżalni żadnych.
8: Ja teraz się

0: Cieszymy się z tego, co mamy teraz. Wszędzie chodzimy, ze wszystkiego korzystamy, z saun, z masażerów różnych, no i z pływania.
1: Kocham pływać tutaj, jest bardzo fajnie. Uczymy się tutaj pływać.
2: Zdobyliśmy kartę pływacką.
1: Też idziemy na zjeżdżalnię, bawimy się.
3: To, co my tutaj widzimy na zewnątrz, no wszyscy się zachwycają, ale serce akwaparku to jest to, co się dzieje kilka metrów pod ziemią.
4: Pod basenie, automatyka, urządzenia, wszystkie instalacje, rurowania, które znajdują się w podbasenie, zasilają wszystkie niecki basenowe. Każda z nich jest inna.
5: Na dziś zaplanowano nocne pływanie i wspólne oglądanie filmu Mamma Mia, a jutro akwapark Fala w Łodzi opanują piraci.
6: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
5: Pogoda. Chmury na przemian ze słońcem. W południowych i w zachodnich regionach może przelotnie popadać. W rejonie Sudetów nawet burze z takimi punktowymi ulewami. One mogą być niebezpieczne. Na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 25 w Łódzkiem i na Mazowszu, do 32 na Dolnym Śląsku.
6: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja.

0: get in the way
1: with murder. To zespół Papa Roach Westero, który przypomnę w tym tygodniu wystąpił na koncercie w naszym kraju. Wspominałem, że nasz Messenger jest do Państwa dyspozycji w sprawach wszelakich. Z tej opcji kontaktu postanowił spróbować pan Łukasz. A pan w jakiej sprawie, panie Łukaszu?
2: Mam takie pytanko.
1: No słucham.
2: Czy nie miałbyś może dwóch biletów na rozpoczynające się męskie granie w przyszłym tygodniu do Żywca? Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś poratował, bo już nie można kupić, a bym mógł sprawić żonie niespodziankę na rocznicę ślubu. Co ty na to?
1: A ja na to, że no, no, byłaby taka szansa.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Panie Łukaszu, w przyszłym tygodniu będziemy mieć w prezencie dla Państwa zaproszenia, karnety na męskie granie w Żywcu. To pan Łukasz musi się ładnie uśmiechnąć do innego pana Łukasza, który jutro, nie jutro, w przyszłym tygodniu, od poniedziałku, popołudniami będzie miał właśnie te karnety, te zaproszenia w prezencie. 11 minut po 17, kłaniam się raz jeszcze, Michał Cieślik z tej strony, no i zapraszam na kolejną godzinę, a ja zacząłem ten tydzień od koncertu tej właśnie grupy w Warszawie. Foo Fighters, Unconditional.

0: Tak, a propos męskiego grania, o którym wspominaliśmy kilka chwil temu i które startuje już za tydzień, podczas tej ubiegłorocznej transy męskiego grania zespół Lady Punk wystąpił w tym wyjątkowym, specjalnym projekcie, no i zaprezentował na żywo materiał ze swojej kultowej debiutanckiej płyty z 1983 roku. No dla wielu na pewno jest to cudowne wspomnienie tej właśnie ubiegłorocznej trasy męskiego grania, na którą w tym roku będziemy, jak powiedziałem, mieć dla Państwa bilety już od poniedziałku. Lady Punk, za nami Westerok.
1: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

Waiters i Teenage Dirtbag Westerok. A właśnie, a propos, generalnie chodzi o rozterki młodego chłopaka, któremu podoba się pewna dziewczyna, ale on jej już niekoniecznie, więc próbuje różnych zagrywek. Nawet w pewnym momencie pada taka propozycja: listen to Iron Maiden, maybe with me. Posłuchaj ze mną, Iron Maiden. No nie wiem, czy ten tekst zadziałał na podryw, ale zawsze fajnie posłuchać w miłym towarzystwie Iron Maiden, prawda? No właśnie. Waiters już za nami w Esterok. A my powoli zbliżamy się do 17.30. Zbliża się pora raportu. Ale spokojnie jeszcze. Chwila pozostaje do tego momentu, którą wypełnią te właśnie dźwięki kolejnego klasyku. Thin Lizzy. The Boys Are Back in Town. Przed nami.

0: To był zespół Thin Lizzy w Esterok. The Boys Are Back in Town. I mogę powiedzieć, The Boy is Back in the Studio. Może
1: o,
0: tak być?
1: Jak ładnie mówisz po angielsku, Michale.
0: Staram się, jak mogę.
1: Zaimponowałeś mnie.
0: Właśnie próbuję, jak mogę. Udało się,
1: nic
0: tak?
1: Nic nie zrozumiałem, ale liczę na to, że mnie nie obraziłeś w tak zwanym międzyczasie.
0: Wytłumaczę ci na poza anteniu tak zwanym. A teraz bardzo cię proszę, raport.
1: A jakże?
2: SK Rock. Raport.
1: Zapraszam. Podczas piątkowego treningu przed Antidotum Air Show na lotnisku w Lesznie-Strzyżewicach doszło do incydentu. Ze wstępnych ustaleń strażaków wynika, że podczas lądowania samolotu nie wysunęło się podwozie. Pilot musiał awaryjnie schodzić na ziemię. Izrael oraz Hezbollah uzgodniły nowy rozejm, który wszedł już w życie. Izraelscy żołnierze pozostaną w Libanie w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah stanowi zagrożenie, wyjaśnił rzecznik sił obronnych Izraela.
2: To jest raport.
1: W Paryżu wielka sensacja. Odnaleziono 44-stronicowy zeszyt z kompozycjami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zawiera 7 nieznanych utworów na flet i harfę, a także kilkanaście lekcji kompozycji, które Mozart osobiście dawał księżniczce Degin, swej pierwszej uczennicy. Odkrycie zostało potwierdzone właśnie przez specjalistów.
0: Degin, jak to ładnie po francusku tutaj. No.
2: SK Rock Sport.
1: Polskie szablistki zajęły 6 miejsce w turnieju drużynowym szermierczych Mistrzostw Europy w Antony pod Paryżem. W rywalizacji szpadzistów biało-czerwoni uplasowali się na 8 pozycji. Z powodu problemów z biodrem wiceliderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina wycofała się właśnie z turnieju na kortach trawiastych w niemieckim Bad Homburg. Poinformowali organizatorzy, to oznacza, że najwyżej rozstawiona będzie Iga Świątek, która rok temu dotarła tam do finału. Czarni Sosnowiec będą w dniach 22-25 lipca gospodarzem mini turnieju pierwszej rundy kwalifikacyjnej piłkarskiej Ligi Mistrzyń, poinformował klub. Triumfator polskiej Ekstraligi w półfinale zagra z gruzińskim Nike Tbilisi.
3: We are Måneskin.
4: I'm Young Blood.
3: Hi, this is Brian Malco from Placebo.
5: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to SK Rock.

I just wanna live i Good Charlotte w SC Rock. 19 czerwca w kalendarzu, czyli formalnie jeszcze mamy wiosnę, więc proszę dobrze wykorzystać te ostatnie chwile tegorocznej wiosny, bo to się już zmieni. W ten weekend rozpoczyna się lato 2026, no i przed nami najdłuższy dzień i najdłuższa wróci, najkrótsza noc, to za tym idzie. W roku z... W sobotę, tak? W sobotę mamy... Nie, wróć. W niedzielę mamy najdłuższy dzień. 4:14, wschód słońca na tę godzinę jest przewidziany. Po 21:00 słońce zajdzie. No i tak 16-17 godzin będziemy mieć tego dnia, 21 czerwca. Więc proszę też dobrze wykorzystać ten dzień.

0: To była Violet Grawley, 595, no i z tego najdłuższego dnia w roku z pewnością zadowoleni są ci, którzy w Pradze czeskiej na festiwalu Metronome. Przypomnę, że tam właśnie rozpoczyna się dzisiaj festiwal, który bardzo serdecznie Państwu polecaliśmy. Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Tom O'Dell, Manic Street Preachers, między innymi. Są tam na miejscu nasi ludzie, no i proszę zajrzeć na nasze social media, ponieważ tam oj, już sporo relacji z tego, co dzieje się właśnie w Pradze. Radzę na tym festiwalu.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.

The Diary of Jane i Breaking Benjamin, Westrock. No i we wtorek będzie szansa, żeby usłyszeć ten utwór na żywo na letniej scenie progresji, ponieważ ta grupa właśnie tam się pojawi już we wtorek. Dobrej zabawy życzymy tym wszystkim, którzy się wybierają na ten koncert. My dziś jesteśmy w czeskiej Pradze na festiwalu Metronom. Relacje, jak powiedziałem, w naszych social mediach, także polecamy serdecznie. No a za miesiąc będziemy także w Czechach, ale w Ostrawie na kolejnej edycji festiwalu Colors of Ostrava. I tam naprawdę całe mnóstwo świetnych artystów się pojawi. Będzie zespół Skankanazi, będą 21 Pilots, będzie Moby, będą The Libertines, no i będzie też zespół laureat drugiej edycji konkursu SK Rockstar, czyli grupa Flying Bison. Oni wczoraj byli u Dawida, więc do podejrzenia też fragmenty tego wywiadu w naszych social mediach, a już od poniedziałku będziemy mieć dla Państwa karnety na ten właśnie festiwal, w tym specjalny pakiet VIP-owski z przelotem samolotem. Rym nie zamierzony oczywiście. Więcej na ten temat na skrock.pl. No a teraz ci, którzy niedawno wystąpili na koncercie w Polsce. Limp Bizkit. Roll in.

0: gdzieniegdzie, ba nawet w niektórych miejscach prognozowane są burze. Także proszę na siebie uważać. Mysłowic na finał tej godziny i naszego piątkowego spotkania. Za 3 minuty będzie 18:00. Michał i raport za chwilę, tuż potem Michał i radar. A Michał i nasze kolejne spotkanie, czyli mówiące te słowa, polecę się już w poniedziałek, chwilę po 15:00. To póki co dobrego weekendu życzę.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Czerwiec. Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu. Lipiec. Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama.

0: Premier zapowiada kolejny krok po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Za chwilę szczegóły. Urząd Miasta Krakowa zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście. Pojawił się bardzo ważny powód.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Jest areszt dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. Matka i siostra tego rodzeństwa idą za kraty na 2 miesiące. To na razie do dramatu. Obecnie 47-letnich bliźniaków doszło w jednej ze wsi pod Suwałkami. W szczegółach Paweł Jakubowski.
2: Zatrzymane kobiety to matka i córka. Suwalska prokuratura zdecydowała o tymczasowym areszcie. A jak podkreśla jej szef Wojciech Piktel, bliźniacy, teraz już osoby w wieku 47 lat, są skrajnie wyczerpane.
3: Organizmy są wyniszczone, niedożywienie bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych, a poza tym jeszcze deficyt psychiczny.
2: Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu, a informacje wstrząsnęły sąsiadami, którzy przyznają, że posesja była od lat jak forteca.
4: Bramy pozamykane, tam nikt nie mógł dojść, 2 płoty podobnie zagrożone.
2: Sprawa szokuje tym bardziej, że jedna z zatrzymanych to ceniona dyrektorka okolicznej szkoły. Podejrzanym kobietom grozi 8 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: Premier zapowiada kolejny krok po aferze w warszawskim szpitalu południowym na Ursynowie. Sprawę ma nadzorować sam prokurator generalny, przekazał podczas konferencji w Brukseli Donald Tusk.
5: Będę też zwracał się do prokuratora generalnego ze względu też na znaczenie społeczne tej sprawy, żeby nadzorował to i żeby możliwie szybko ta sprawa znalazła swoje wyjaśnienie i nieważne jest dla mnie, dla kogo ona będzie przykra. Ta sprawa musi być wyjaśniona do samego końca.
0: To wszystko po doniesieniach o gigantycznych zarobkach lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Dawid Kacprzyk miał w zeszłym roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych i stworzyć w Szpitalu Południowym specjalną ścieżkę leczenia dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Medyk zwrócił część pieniędzy na konto placówki, zrezygnował z członkostwa w partii i zrzekł się mandatu radnego. Sprawę bada prokuratura, wkrótce zajmie się nią także Najwyższa Izba Kontroli.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Dziki od lat są problemem na naszym osiedlu, mówią mieszkańcy krakowskich Klinów. To tam spłoszony dzik przewrócił przypadkiem trochę wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale po badaniach został szybko wypisany i jego zdrowiu nic nie grozi. Dobrze, że nic się nie stało, ale dzik to poważny problem. Liczymy na interwencję miasta, przyznają mieszkańcy.
6: Zryte jest zawsze, no problem ogromny jest.
7: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki, to jest takie niebezpieczne.
8: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren.
0: Urząd Miasta zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście i już wiadomo, że zwiększy się liczba odłowni. Straż Miejska uruchamia też pilotażowy program odstraszania dzików z posesji. Służby dysponują 20 urządzeniami, które mieszkańcy mogą już wypożyczać.
9: To jest, o jak Państwo słyszycie, urządzenie, które wydaje sygnały świetlne, wydaje sygnały dźwiękowe, ładowane poprzez solar, ewentualnie poprzez USB. Takie urządzenia będziemy zainteresowanym mieszkańcom wypożyczać, gdy sytuacja ulegnie poprawie. Oczywiście odbierzemy to urządzenie.
0: Mówi Zbigniew Ulman, komendant Straży Miejskiej w Krakowie. Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to już ponad 2000 osobników. Według prawa o zwalczaniu ASF-u odłowione dziki nie mogą być relokowane, czyli przemieszczane na jakieś inne tereny. W odłowniach tak zwanych są więc farmakologicznie i humanitarnie usypiane.
10: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
0: Pogoda. W kratkę chmury na przemian ze słońcem. W południowych i zachodnich regionach może przelotnie popadać. W rejonie Sudetów nawet burze. Z lokalnymi ulewami na termometrach spora rozpiętość od 22 stopni. To na Suwalszczyźnie do nawet 32 dziś na Dolnym Śląsku.
11: Ja chciałem tylko przeprosić, bo Michał się lekko zawiesił w serwisie, ale
0: to
11: zmieniamy...
0: Piski.
11: Tak, piski. No i zmieniamy mu też partycję, jeśli chodzi o dysk twardy, więc Państwo wybaczą.
10: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
11: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zagramy nowy, jeszcze ciepły utwór od Ediego Vedera z formacji Pearl Jam. Sprawdzimy także, jak mocno urósł Ozzy Osbourne we Francji. Ale zanim to wszystko, patrząc na ten skwar za oknem, chyba każdemu przydałaby się kropla deszczu. Ale to nie oznacza, że będziemy od razu sięgać po Gabriela Fleszara. Państwo wybaczą, ale pod ręką mam tylko ten listopadowy opad. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00. Zrobi się chłodniej.

No teraz to bym jeszcze puścił Stana Borysa i jedziemy. Drodzy Państwo, po wczorajszym Manamie w kontekście koncertu łódzkiego z 92 roku, no dzisiaj z Michałem Cieślikiem, no tutaj mieliśmy ciarki, jak wracaliśmy do tych wspomnień a propos tego, co wczoraj pojawiło się także w radarze. Porzucamy Lombard na rzecz ostatniej mody, no bo ostatnio jest taka fala, można by powiedzieć, zespołów, które wydają płyty, a później okazuje się, że po roku wydają kolejne płyty. Od Linkin Park przez The Black Keys, w końcu na Suede skończywszy. Chodzi o 10. studyjny album tejże formacji, który został wydany we wrześniu 2025 roku. Nazywał się Antidepressants, natomiast my właśnie doczekaliśmy się nowej wersji, która 10 lipca będzie miała swoją premierę, także m.in. na trzech płytach CD, czyli Antidepressant Expanded. Tak nazywać się będzie ta płyta, na której pojawi się kilka dodatkowych kompozycji, w tym 11 wersji demo kompozycji z oryginalnego albumu. Czyli jak zwykle skok na kasę, ale muzycznie zaskakująco.

I myślę, że to jest ten moment, żeby wyjaśnić, że nie wszystkie informacje, które dzieją się w świecie rocka, są w radarze przekazywane z uwagi na to, że czasami bywa tak, że dana informacja jest po prostu zbyt odległa dla nas. Tak jak ta sprzed kilku dni o koncercie z okazji uroczystego otwarcia Obama Presidential Center w Chicago. No jasne, pojawiła się tam plejada gwiazd od The Roots przez Bruce'a Springsteena, Christina Aguilera, Diego Vedera, pojawił się John Legend, Stevie Wonder, Mark Anthony, pojawili się też panowie z formacji U2. No ale koncert koncertem. I wydawało się, że to wszystko za nami aż do dzisiaj. Ponieważ okazuje się, że kompozycja, która debiutowała tak naprawdę na tamtym uroczystym otwarciu, właśnie debiutuje jako nowa kompozycja Diego Vedera. To właśnie dzisiaj Eddie Vedder zaprezentował Better Believe, czyli wyjątkowy utwór stworzony wspólnie z młodymi muzykami, które to młode i muzyczki, i te muzykowe chłopy związane są z organizacją Guitars Over Guns. Dlaczego o tym mówimy? Bo efektem tej współpracy jest właśnie wyjątkowa kompozycja. I mówimy o tym dlatego, że warto wspierać i warto wspominać właśnie o tej kompozycji, bo ona jak zwykle, mam wrażenie, powstała spod ręki Andrew Watta, czyli najważniejszego obecnie producenta na świecie, który stworzył ostatnie płyty Stonesów, Ozzy'ego Osborna i mnóstwo innych. Zresztą warto wspomnieć, że ta cała też inicjatywa została zainicjowana przez Baracka Obamę, więc to był jego pomysł tak naprawdę, by powstała ta kompozycja, a całość pieniędzy, które ten numer zarobi, zostanie przekazany na środki oczywiście charytatywne. No to gramy! Panie i panowie, po raz pierwszy na antenie Jeski Rock to pan Eddie Vedder, to Guitars Over Guns i ich wspólne Better Believe w Esce Rock.

0: to Save Tonight. No może już dzisiaj nie uratujemy tego wszystkiego, ale uratujmy jeszcze koncertowo ten czerwiec, wybierając się chociażby na festiwal Hell's Bells, który odbędzie się w przyszły piątek i sobotę w Szczecinie. I tak się składa, że podwójne zaproszenia właśnie na Hell's Bells w przyszłym tygodniu mam i są one do zgarnięcia. Jeśli macie ochotę zobaczyć na żywo, czy to UK Subs, czy Vadera, czy formację The Analogs, czy Materię, Furię, czy Hamulca, albo Dick Schneider, czy Desertera, albo na przykład Cockney Rejects, idealnie się składa, ponieważ podwójne wejściówki na Hell's Bells festiwal, który w Szczecinie już w przyszłym tygodniu właśnie czekają na was. Jeśli nie macie planów na to, co wydarzy się za 6 dni, 21 godzin, 20 minut i 40 sekund, no to co ja mogę powiedzieć? Polecamy się.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESCRO.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

Nie wiem, czy widzieliście ten wpis, który udostępniła Sharon Osbourne. Chodzi o film, który przedstawia 6-metrową statuę z jego Osbourne'a, która stanęła przy wejściu na Hellfest. A Hellfest to jest taki francuski metalowy festiwal. Warto wspomnieć, że tę piękną statuę stworzył francuski malarz i rzeźbiarz, pan Philippe Pasquet, któremu zresztą podziękowała pani Sharon Osbourne, która nie mogła być niestety na odsłonięciu tej statuły z uwagi na to, że musiała nagle trafić do szpitala. Wszystko jest w porządku w tym temacie, więc tutaj nie będziemy kontynuować wątku. Natomiast bez wątpienia warto jest kontynuować ten wątek, który dotyczy zespołu Greta Van Fleet. Bo jeszcze miesiąc temu właściwie żegnaliśmy się z tym zespołem, kiedy widzieliśmy w internecie te rzewne pożegnania, jak się wtedy wydawało. A dzisiaj już wiemy, że ten zespół właściwie rozpoczął swój kolejny rozdział. A ten kolejny rozdział nazywa się Play Your Games. To nowa Greta Van Fleet.

No i to jest ten moment, kiedy czas napisać kolejny rozdział historii tego zespołu. A skoro już tak zerkamy na różne rozdziały, to warto przypomnieć ten rozdział związany z Paulem z The Clash, który podczas koncertu w nowojorskim klubie postanowił z impetem roztrzaskać o scenę swoją gitarę basową. I ta scena później stała się na tyle ikoniczna, że trafiła także na okładkę kultowego albumu London Calling. Po latach spędzonych w Muzeum Rock and Roll Hall of Fame ta gitara basowa, no teraz zmierza w zupełnie innym kierunku. Trafi do Londynu. Wiemy, że tak naprawdę trwała

0: bardzo wiele lat, niesamowita transformacja wyjątkowego gmachu. Chodzi o muzeum w Londynie, w zabytkowym Smithfield Market. I wiemy, że oficjalnie otwarcie tego kompleksu zaplanowano na 28 dzień listopada. Jak mówią organizatorzy, to będzie zwieńczenie trwającej dekady transformacji zabytkowego gmachu. No i wiemy, że właśnie tym jednym z ważniejszych elementów będzie ta wyjątkowa gitara. Do tych ważnych momentów z historii muzyki na pewno będziemy jeszcze wracać.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Zbigniew Parafianowicz.
3: Europa jest ufundowana na tym, że nie czci się ludobójców. Że się kwestionuje ludobójstwo, kwestionuje się ludobójców i nawet jeżeli budujemy pojednanie na pewnej hipokryzji i na zapomnieniu, to zasada jest prosta. Nie czcimy ludobójców. Partie polityczne, czy politycy ukraińscy są przede wszystkim politykami prodolarowymi.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama. Eskarok.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zagramy nowego Zalewskiego, a do tego sprawdzimy, jak wygląda niekonflikt między muzykami The Police o 2 miliony dolarów. Ale zanim to wszystko, drugą godzinę naszego spotkania zaczynamy australijskim akcentem. To In Excess. Michał Prykopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00.

Ciekawe, czy ludzie w Stanach Zjednoczonych się zezłoszczą. A propos tego, o czym dzisiaj mówi Mick Jagger w kontekście nowej płyty The Rolling Stones. A mówi, że tak naprawdę Ameryka nie jest już tym samym miejscem co kiedyś i zdradza, że właśnie na najnowszej płycie Foreign Tongues pojawi się właśnie takie przesłanie, że dla niektórych ten amerykański sen jest co prawda nienaruszony, ale dla innych jest już bardzo naruszony. Zresztą o tym wszystkim będzie na 25. albumie studyjnym Foreign Tongues zespołu The Rolling Stones. Czekamy oczywiście na to. Natomiast, żeby było jasne, chodzi o kompozycję Ringing Hollow, której jeszcze co prawda nie znamy do końca, ponieważ jeszcze nie miała swojej oficjalnej premiery. Natomiast tutaj mówimy zarówno o liście miłosnym do kraju, w którym Jagger i Keith Richards zakochali się jako nastolatkowie, jak i lamentem nad tym, jak zmieniły się Stany Zjednoczone w ostatnich latach. Zresztą, jeśli państwo czytali ten najnowszy wywiad, którego udzielił Mick Jagger magazynowi Mojo, to tam jest wyjaśnione, że wcale nie chodzi o wątek polityczny, ponieważ Jagger używa takiego sformułowania, że chodzi o Amerykę jako ideę. Zresztą jest taki fragment tego jeszcze nieopublikowanego utworu, gdzie on śpiewa, że Lady Liberty nie wygląda tak dobrze, gdy ma dziurę w sukni. A więc to tak tylko dając znać, że wcale nie chodzi o kolejne uderzenia w administrację prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast panowie trochę odmłodnieli, zerkając właśnie na ten teledysk. Jeśli państwo nie widzieliście jeszcze numeru In the Stars, to polecam bardzo serdecznie, bo można sprawdzić, jak można wykorzystać technologię deepfake w teledysku, by nieco się odmłodzić. To panowie i In the Stars.

To ten sam pan Eddie Vedder, po którego nowego singla sięgaliśmy w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego piątkowego spotkania w Radarze. To Pearl Jam, to Jeremy w Estrock. No a przed nami kolejna dzisiejsza premiera. Mam wrażenie, że będziemy kończyć tak naprawdę pewien muzyczny rozdział Krzysztofa Zalewskiego o nazwie Z Głowy, przy okazji jego nagrodzonego 3 Fryderykami albumu, bo dzisiaj doczekaliśmy się premiery jego nowego singla Tak Tak. Zresztą, jak mówi Krzysztof, to letni, niepoważny numer, którego protagonista budzi się na kacu i doznaje olśnienia. Okazuje się, że kluczowym do spełnienia marzeniem i sposobem na zamanifestowanie wymarzonej rzeczywistości jest brak ciśnienia i ogólny relaks. I jak mówi Krzysztof Zalewski, zgodnie ze staropolskim przysłowiem, mniej wywalone, a będzie spełnione. No to spełniamy. To jego Tak Tak. No i dzisiejsza premiera nowego singla od Krzysztofa Zalewskiego.

0: Tak się zastanawiam, jak poczuł się Maciej Balcar, który opuścił ten zespół po wielu, wielu latach, a oni wrócili. I to wrócili z nową kompozycją Idzie Lepsze. No nie wiem, czy Maciej Balcar po tym tytule był ukontentowany.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lanci tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
1: Łukasz Bąk.
3: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano. Tak. No, nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
5: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
1: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
6: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: It's a ritual.
1: To nowe dźwięki od genialnych trzech meksykańskich sióstr, które swoją drogą już 30 czerwca pojawią się w warszawskim klubie Progresja. Ale my nie o tym. My o tym chyba jak należy, tak sobie myślę, dzisiaj postępować, jeśli chodzi o relacje, jeśli chodzi o postępowanie z kimkolwiek. Ponieważ wiemy o tym, że jest potężny kwas, mówiąc kolokwialnie, między Stewartem Coplandem a panem Stingiem. Panowie w końcu razem byli w zespole The Police. Pan Stewart Copland domaga się $2 milionów za jakieś niewypłacone tantiemy. I wydawało się, że jak jeden kolega od drugiego żąda $2 milionów, no to jednak między nimi no jest raczej zła krew. Ale nie w tym przypadku, drodzy państwo. Zresztą pan Stewart powiedział dzisiaj, że świetnie się dogadują, dopóki nie próbują razem tworzyć muzyki. I to jest właśnie ten najważniejszy element, który dotyczy tak naprawdę tej ponadczasowej znajomości. Copland mówi, że on i Sting pozostają w regularnym kontakcie, rozmawiając o dzieciach, memach na Instagramie, bzdurach, a nie o sporach prawnych. Bo tym zajmują się ich prawnicy. Natomiast oni nie mają żadnego jakiegoś problemu, żeby ze sobą porozmawiać. Może dlatego, że $2 miliony, czy w tą, dla żadnego z nich nie robi żadnej różnicy. To są Lonely i The Police w SC Rock.

0: Mam nadzieję, że kiedyś ktoś odważy się zrobić film o tym gościu. To Scott Stapp Westerok, to człowiek, który właściwie mógłby zagrać siebie. W końcu niecałe 2 lata temu zagrał Franka Sinatrę w filmie o prezydencie Reaganie. Mówimy o filmie biograficznym, ale historia tego gościa jest naprawdę niesamowita. Od grożenia zabiciem prezydenta przez cudem uniknięcie wypadku, a może inaczej przeżycie tego wypadku, w końcu na tym, że sprzedał miliony płyt. Historia pana Scotta Stappa moim zdaniem powinna kiedyś być uwieczniona na wielkim ekranie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Do restauracji, do kawiarni, to jednak dobrze być ubranym.
3: Na śniadanie zszedł pan Norwi w klapeczkach rozpiętej hawajskiej koszuli.
4: W sytuacji Norwiego mnie to trochę nie dziwi, no bo jaki jest Norwi? No. Aha, aha. Gorący
1: materac.

0: Nawet nie wiecie, jaka to jest ciężka praca, że człowiek musi w ogóle przeglądać te dziwne tytuły. Schadzka w toalecie, zgon przed klubem i słownictwo w rynsztoku. Polska short to rozrywka, o którą nikt nie prosił.
1: Ale zobacz, jaka to musi być ciężka praca. Schadzka w toalecie, zgon przed klubem.
0: No weź, masakra.
2: 6 na 9.
3: Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: Reklama.
6: Eskaro Radar.
7: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, czy wielki zespół może wrócić do grania. Zahaczymy także o pewne ważne dźwięki od zespołu Placebo. Ale zanim to wszystko, to dzwonimy do Blondie. Michał Prokopowicz, kłaniam się. To ten dzwoniący i zapraszający do 21:00.

Proszę mi wybaczyć ten brak logiki przy okazji ostatniej godziny naszego piątkowego spotkania w Radarze. No bo najpierw zadzwoniliśmy, a teraz pytamy o numer. Ja rozumiem, że to bez sensu, ale może ten numer był już wpisany. Zapomnijmy, drodzy Państwo, o tym i przypomnijmy sobie to, co działo się na festiwalu Zorza. Bo mam takie wrażenie, że wtedy, kiedy Artur Rojek pojawił się na tym festiwalu, ja byłem przekonany, że to nie jest ani pierwsza, ani ostatnia kolaboracja Artura Rojka z Dawidem Posiadło. No i bardzo się nie pomyliłem, dlatego że 2 tygodnie temu dostaliśmy 2 nowe kompozycje od Artura Rojka. Z jednej strony Yeti, czyli kompozycja z Dawidem Posiadło, a druga w objęciach już solowo przedstawiająca tego gościa z Mysłowic.

Szkoda, że już nie wrócą do takiego wielkiego festiwalowego koncertowania za sprawą stanu zdrowia Briana Maya. To Queen! Piękna historia i my przy historii pozostaniemy, przy historii formacji Placebo, która to formacja właśnie otwiera swoje archiwa za sprawą dzisiejszej premiery. Panowie wracają przy okazji swojego debiutu, który świętuje 30-lecie, no i postanowili zaprezentować dzisiaj nową wersję jednego ze swoich największych hitów, Nancy Boy. To tak wspominając ten debiut sprzed 30 lat.

0: Uważajcie, jeśli wybieracie się w ten weekend na jakiekolwiek wesele, to wiecie, jak może się skończyć nagraniem nowej płyty. Jak to było w przypadku tego numeru. No i w ogóle powrotu formacji Good Charlotte. Panowie wylądowali na przyjęciu weselnym swego przyjaciela we Francji. No i stwierdzili, że tak się lubią, że pora wrócić do grania. Jak dobrze.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00. Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

To nowe dźwięki od wielkiego Jacka White'a. To Dollar Bill, Westerrock, a przed nami nie mniej wielki zespół, czyli zespół Mr. Big. Zespół, którego liderem jest Eric Martin, który dzisiaj przemówił w wywiadzie dla pewnego brazylijskiego dziennikarza. Właściwie nawiązał do tego, co działo się w ubiegłym roku, kiedy panowie zagrali ostatni koncert trasy The Big Final. Wiemy o tym, że tak naprawdę tylko pan Eric Martin był zwolennikiem wielkiego powrotu zespołu Mr. Big, dlatego że management przez ostatnie miesiące powtarzał, że Paul Gilbert, czyli gitarzysta tego zespołu, chce skupić się na rodzinie i solowej karierze i właściwie tylko Eric chce wrócić i chce to nadal. Zresztą powiedział, że jest otwarty na kolejne występy w Mr. Big. Jak powiedział, nigdy nie mówię nie. No ale koledzy już to powiedzieli. Pytanie, czy powróci ten zespół w nieco odmienionym składzie. Pożyjemy, zobaczymy.

tymi pięknymi amerykańskimi dźwiękami kończymy nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie w Radarze. Ale to nie koniec tak naprawdę muzyki zza wielkiej wody, dlatego że Łukasz już za kilka chwil będzie się właśnie skupiał na tej muzycznej destynacji.

0: Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro popołudniową porą. No i przede wszystkim to przyjemnego weekendu wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Droga 66 w Esce Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

napisany w połowie roku 1972. Od października 72 do lutego 1974 ten numer pełnił funkcję zamykacza koncertów Bruce'a Springsteena. Oficjalnie nie pojawił się na żadnej płycie przed rokiem 1998, kiedy to Bruce Springsteen postanowił wydać czteropłytowy boks zatytułowany Tracks, na którym znalazły się numery w wersjach alternatywnych, numery, które nigdy wcześniej nie pojawiły się na oficjalnych wydawnictwach i numery demo. Thundercrack, którym rozpoczęliśmy dzisiejszą drogę 66, to numer, który wcześniej nie pojawił się na żadnym albumie studyjnym, choć znany był fanom właśnie z koncertów. Tym numerem rozpoczęliśmy dzisiejszy odcinek drogi 66. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam. To zostańmy jeszcze na chwilkę przy tym czteropłytowym boksie Tracks Bruce'a Springsteena, bo jest na tym boksie bardzo fajna perełka. Perełka, która została zarejestrowana podczas nagrywania płyty Nebraska. Perełka, która później stała się utworem tytułowym płyty, która po Nebrasce nastąpiła. Born in the USA. My dziś jednak posłuchamy tego kawałka nie w tej wersji finalnej, studyjnej, ale właśnie w wersji demo z sesji nagraniowej do płyty Nebraska. Bruce Springsteen raz jeszcze w drodze 66.

0: door.
1: The Door. Taki tytuł nosił utwór, którego właśnie wysłuchaliśmy, a autorem tego kawałka jest niejaki Aaron Lewis. Możecie państwo go znać, na pewno państwo go znacie z tego, że jest frontmanem i wokalistą grupy Staind. The Door to jest kawałek, który pochodzi ze zbliżającej się coraz większymi krokami jego szóstej solowej płyty. Płyta będzie nosiła tytuł Give My Country Back i ukaże się już 17 lipca 2026 roku. Tymczasem Aaron Lewis razem z zespołem The Stateliners, który jest oficjalnym zespołem wspierającym go w jego solowej karierze, jest w trasie promującej jego poprzedni album The Hill. Ta trasa jeszcze przez resztę 2026 roku będzie się przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej przetaczać. No ale mam nadzieję, że potem wyruszy w kolejną trasę i może tym razem dotrze gdzieś do Europy. Bo to nowe wydawnictwo, które nadchodzi, jak zresztą 5 poprzednich solowych płyt Aarona Lewisa, mnie osobiście bardzo się podoba i chciałbym usłyszeć je na żywo. To zagrajmy sobie jeszcze tytułowy kawałek z tej płyty. Give My Country Back i Aaron Lewis.

29 maja tego roku, dokładnie miesiąc po swoich 93 urodzinach, Willie Nelson wydał swój 79 studyjny solowy album. Album zatytułowany Dream Chaser. Wonder What I'm Gonna Do to jest numer, którego z tego albumu właśnie przed chwilką posłuchaliśmy w drodze 66, a kolejny kawałek, który dla Państwa z tej płyty wybrałem, jest kawałkiem dość wyjątkowym, bo po raz pierwszy od 1993 roku, od 40 studyjnego albumu Williego Nelsona zatytułowanego Across the Borderline, Willie połączył siły z niejakim Bobem Dylanem. W wyniku ich współpracy powstał numer zatytułowany I Can't Read Your Mind. I właśnie tego kawałka posłuchamy teraz w drodze 66, a później będzie troszeczkę mocniej.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: No i pani nam podniosła dzisiaj ciśnienie w związku z tym, że jedzie już na urlop, a my jeszcze musimy czekać.
2: Ale wiesz co, pani powiedziała nam, że jedzie na urlop faktycznie, ale chyba chciała się wytłumaczyć, tak mi się wydaje.
3: A wkurzyć was jeszcze bardziej? To będzie 3-tygodniowy urlop, haha.
4: Idź się wyspowiadaj z tego pomysłu.
2: Coś, co mnie absolutnie zdenerwowało.
1: Co ty mówisz?
3: Cześć, chciałam tylko powiedzieć, że za 2 tygodnie zaczynam urlop.
5: Chętnie byśmy pogadali, ale nie z tobą.
1: Też kiedyś zaczniemy urlop.
2: Kiedyś, no.
1: No kiedyś, kiedy? Tak. Ja na przykład we wrześniu.
2: A, nie we wrześniu. Tak. No, to ja też za 2 tygodnie.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama. Droga 66 w SROK.

Druga część dzisiejszej Drogi 66, zgodnie z obietnicą, będzie zdecydowanie bardziej gitarowa. Na pierwszy ogień powstały w 1999 roku w Knoxville w stanie Tennessee zespół Ten Years. Wysłuchaliśmy kawałka The Trench, który pochodzi z ostatniej epki zespołu z 2024 roku, która pojawiła się pod tytułem Inner Darkness. Z tego co wiem, zespół na 2026 rok zaplanował wydanie pełnego albumu, którego zresztą ja już nie mogę się doczekać. Zespół Ten Years pojawia się w dzisiejszej Drodze 66 nie bez powodu, ale ten powód zdradzę Państwu już za kilka minut. Póki co posłuchajmy jeszcze jednego numeru z epki Inner Darkness. Ten numer nosi tytuł Gravity.

wcześniej grupa Ten Years i Gravity, a przed chwileczką grupa Blackstone Cherry w numerze Who Are You Today? Kolejność i powód nieprzypadkowy, bo w takiej samej kolejności, czyli najpierw Ten Years, a potem Blackstone Cherry, te dwa zespoły pojawią się na scenie warszawskiej progresji już 13 września tego roku. Zespół Blackstone Cherry jest, szanownym Państwu, doskonale znany. A tym, którym nie jest, polecam na przykład odgrzebanie ich występu z Poland Rocku. Pełna godzina naprawdę niczym nieskrępowanej energii. Koncert Blackstone Cherry w Polsce jest częścią światowej trasy koncertowej The Celebrate Tour, która promuje 8 studyjny album zespołu zatytułowany Screaming at the Sky. Co ciekawe, ten materiał został nagrany w zabytkowym Plaza Theater i stanowi dla zespołu formę oczyszczenia po trudnych latach i prezentuje ich w tak naprawdę szczytowej formie. Screaming at the Sky łączy w sobie potężne rockowe riffy z chwytliwymi melodiami i poruszającymi tekstami. Przed zespołem Blackstone Cherry, przypominam, w warszawskiej progresji 13 września wystąpi grupa Ten Years, ale główną gwiazdą wieczoru będzie właśnie Blackstone Cherry. No to w oczekiwaniu na ten koncert jeszcze jeden numer z płyty Screaming at the Sky, Blackstone Cherry i You Can Have It All.

już co prawda świeżynka wydawnicza nie jest, bo płyta pojawiła się 27 marca tego roku, ale od czasu, kiedy się pojawiła, nie mogę przestać do niej wracać. Mówię tu o płycie Engines of Demolition grupy Black Label Society, której numeru otwierającego Name in Blood wysłuchaliśmy przed chwileczką w drodze 66. I Black Label Society będzie kończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zanim jednak skończymy, to chciałem tylko przypomnieć,

0: ESC Rock. Najlepszy rok zza oceanu. Promocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: Każdą sobotę o 7:00
1: ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

Słuchacie Eski Rock.